patrzyło na czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią. W sumie to 5 twarzy. Pięć twarzy, pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybiegi, lens i jak i też żadne zakazy, by te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach, wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie 5 dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: SK Kielce.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko moje.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Dzień dobry, w czwartek Wiktor Jakmiecik. Sprawdzam, jaka pogoda dziś nas będzie czekać. Jeśli chodzi o temperaturę, to do 25 stopni. Odczuwalna może być ciut wyższa, bez opadów deszczu. Ciśnienie niestety wciąż mamy wysokie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Nagłe zwroty po śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków. Jest kolejna decyzja sądu w sprawie 16-latka podejrzewanego o udział w tym brutalnym ataku. Uchylono mu udzielony urlop i nakazano powrót do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, a tuż wcześniej nakazano zwolnienie go z izby dziecka, dokąd trafił po zatrzymaniu. Wciąż śledczy nie podali, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób po śmierci pobitego 36-latka. Niemal 160 ofiar i setki zaginionych. Takie są najnowsze doniesienia z Nepalu po powodzi błyskawicznej. Służby poszukują niemal 350 turystów, o czym więcej reporter eski Mateusz Gołębiewski.
3: Jak udało mi się ustalić, polski MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do tragicznej w skutkach powodzi.
2: 100 zawodników i zawodniczek, 8 drużyn z całej Polski w Łodzi ruszyło Łódź Soccer Camp. Młodzi piłkarze zmierzą się w turnieju, ale będą też poznawać tajniki futbolu. Między innymi pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka.
4: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem. Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
2: A najlepsze drużyny zagrają w sobotę w finale na stadionie Widzewa.
5: Jankes.

0: stało piątek na horyzoncie. Ja dzisiaj czekam na 5 słów, 5 stów, dzisiaj po godzinie 8. A ty, Janki, na co dzisiaj czekasz?
1: Ja, ten czwartek? Pani, czekam na kawusie jakby co, bo stwierdziłem, że dzisiaj może ty.
0: Dobrze, to może zróbmy tak. Ty kawa, ja łazienka, a wy dajcie znać, na co wy czekacie. 664-402-302. Łupeskowy Messenger.
1: Zapraszamy.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Czekałam na przejeździe kolejowym, aż otworzą chleb, ale już otwarli jadę.

0: No Ed Sheeran jeszcze raz. No, za każdym razem bardzo ładnie. 8 minut po godzinie 6. Fajnie, że z nami jesteście w czwartek, za kwadrans piątek, 27 sierpnia.
1: No i tak się zastanawiamy od samego rana, na co czekacie, bo to, że czekaliście na nas, to jesteśmy przekonani, bo nasze ego jest wielkie, ale tak zupełnie serio, domyślamy się, że macie coś, co sprawi, że za chwilę się uśmiechniecie.
2: Dzień dobry, SK, ja czekam z utęsknieniem na urlop jeszcze dziś i jutro i 2 tygodnie wolnego. Pozdrawiam ze Szkocji.
0: Ale Szkocja jedzie do nas, do Polski.
1: A, no właśnie chciałam powiedzieć, że...
3: Bo tam pogoda w kratkę.
0: Na co czekacie, czekamy. A, czekamy też na panią Jadzie, która zaraz do nas dołączy.

0: 17 minut po godzinie 6. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Jadzie, pytamy dzisiaj naszych fantastycznych słuchaczy, na co czekają?
1: Na piątek.
0: To
2: dziękujemy
0: jutro.
2: Zanotowane. No.
0: Kilka godzin. No to
2: ale zobacz, jak szybko spełnimy marzenie pani Jadzi.
0: Bardzo dobrze. No. Wcześniej jeszcze przejrzymy oczywiście, no przynajmniej raz, bo dzisiaj i jutro przegląd prasy. Prasujemy, patrzymy, co się dzieje. White 2115, pewnie wszyscy kojarzą. Matę też kojarzą wszyscy, prawda?
3: No,
0: wydali wczoraj wspólny numer. Jedna na milion, to jest tytuł tego numeru. Ale uwagę, fanów przyciąga nie tylko sama pieśń, piosenka. W teledysku razem z chłopakami występuje Roxana Węgiel. Roxy Węgiel.
2: No i teraz zobacz, Jadziu, jak ładnie wyglądają. White 2115, Mata i Roxy.
1: Pokaż, no te
0: tutaj.
1: Dzieciaki.
2: Ładne,
0: proszę,
2: nie?
0: Ładne, no.
1: Tylko czemu każdy ma pseudonim jak hasło do Wi-Fi?
0: To jest dobry pomysł. Hasło do Wi-Fi, Roxy.
2: Albo White 2115.
3: Wiktor by resetował.
2: No, Ania Mucha, na pewno wszyscy kojarzą. Ona jest przeciwko obowiązkowym napiwkom. Ostatnio Mateusz Gessler o tym mówił, że uważa, że powinny być obowiązkowe. No i
0: no
2: sporo
0: i
2: ludzi,
0: dyskusja,
2: och,
0: tak.
2: Bardzo. No i cóż, ona uważa, że napiwek powinien być nagrodą za dobrą obsługę, a nie czymś po prostu doliczanym z automatu, no.
1: Czyli żeby Ania zostawiła napiwek, to serwis musi być taki, że mucha nie siada.
0: Co najmniej.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: No i ładnie, czekamy na piątek razem z Jadzią. Dziękujemy pięknie.
1: Proszę bardzo.
0: Lecisz na kawkę?
1: Nie.

0: Kama, zamawiałaś coś z zagranicy?
1: Ha, owszem.
0: Tak?
1: No.
0: To chyba nie dojdzie, bo ten balon z tymi wszystkimi paczkami wylądował nie tam, gdzie powinien prawdopodobnie. No chyba, że wylądował u ciebie przed domem.
1: Nie, nie wylądował u mnie przed domem. Chcesz powiedzieć, że będą opóźnienia?
0: Będą opóźnienia i za chwilę Marcin ci wytłumaczy, co się wydarzyło z tą twoją paczką.
1: Dobra, robię głośniej. Mhm.

0: Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
4: Polecam. Olga Chaińska.
5: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
6: Hej, co u Ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
6: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
8: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
11: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Placek kruchy ze śliwką, cena z aplikacją 24,99 za kilogram. Cena przed obniżką 29,99 za kilogram. Pierogi ruskie 400 gramów z Społem PSS. Cena z aplikacją 10,99 za sztukę. Cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Nad Kielcami dziś dużo, dużo słońca, na pewno nie będzie nam go brakować. Temperatura do 25 stopni maksymalnie, odczuwalna może być ciut wyższa, oczywiście to za sprawą pięknego słońca. Ciśnienie niestety wciąż mamy podwyższone, także z tymi kawami ostrożnie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: Jest 6.30, to jest SK News. Marcin Frocki, zapraszam. Dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarło na malarię. Czterech jest wciąż zakażonych, a źródłem zakażeń mógł być komar przewieziony samolotem. Na terenie portu lotniczego ustawiono pułapki na komary, a schwytane owady są obecnie badane w laboratorium. A balon z nielegalnymi papierosami znaleziony dziś w nocy na Podlasiu wylądował na dachu domu w Jaświłach. Przenosił 15 tysięcy paczek papierosów. Policja przypomina, by o każdym takim obiekcie informować służby.
18: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
19: SK Sport News.
17: Znamy już wszystkich uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wieczorem odbyły się ostatnie mecze eliminacji. W nich awans wywalczyły AEK Ateny, Slovan Bratysława, Fenerbahce i Viking FK Stavanger. W fazie ligowej zobaczymy w sumie 36 zespołów, a ich losowanie odbędzie się dzisiaj po południu. Pierwsze spotkania za niecałe dwa tygodnie. A Martyna Kubka o krok od pierwszego w karierze awansu do wielkoszlemowego turnieju. Polska tenisistka zagra w ostatniej rundzie eliminacji do US Open. Wcześniej odpadli w nich Linda Klimowiczowa, Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski.
18: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
20: Jankę.
21: Kama.
20: Kama i Wiktor.
21: Radio SK.
20: Radio SK.
0: No to faktycznie miałeś rację, trochę się naczekam jeszcze na tę paczkę.
2: No właśnie, Kamcie, no to jakiś tam błąd w adresie był, ale dobra, nie ma błędu, jeśli chodzi o odbieranie telefonów, głosówki na Messengerze, na co czekacie w czwartek?
14: A ja czekam na kobietę, która powiedziała 5 minut. Jeszcze tylko 5 minut. Prawie pół godziny temu. Pozdrawiam.
0: Dobra, dobra, no my mamy problemy z czasem, a wy z centymetrami.
21: Co?
0: Przecież Wiktor jak przyjeżdża z ryb i mówi, o, taka ryba była, no błagam cię, przecież widziałam na zdjęciu.
2: No to o te centymetry chodzi, tak?

0: 23 minuty, 3 minutki i będzie z nami godzina 7, tutaj SK. No dobrze, dobrze, dobrze, dzieje się na świecie, oczywiście cały czas. Kama wzięła sobie z radości aż.
1: Siewałam cicho, incognito, no.
0: To nie było ziewnięcie, proszę państwa, to był mój wzrok. Proszę państwa, prezydent Karol Nawrocki, tak właśnie, zaprasza nie do końca nas, Kama.
1: Dlaczego?
0: Bo młodych.
1: No kurczę.
0: Do Juraty,
1: ja
0: do siebie.
1: Zobacz, wczoraj sobie twarz zrobiłam, zobacz jak dobrze wygląda.
0: Ta twarz brzmi znajomo rzeczywiście. Zapraszam do Juraty, pod koniec sierpnia odbędzie się dwudniowe spotkanie dla osób w wieku 18-26.
1: A, ja mam 28.
0: Mhm. W planie są rozmowy z prezydentem, oczywiście debaty, sport, a nawet zajęcia z samoobrony.
1: No i fajne to.
0: No i koncerty, a jedną z gwiazd będzie, uwaga, z Colim.
2: Wejdę.
0: Tak,
1: czyli najpierw prezydent, potem z Colim.

0: Pełna śniadaniówka.
1: A Westę uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
2: No i z fajnym gadżetem.
3: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
2: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
1: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowej cenie? Poznaj limitowaną wersję Skoda Easy. Teraz Skoda Fabia Easy już od 66 700 zł. To więcej wyposażenia w standardzie i jeszcze więcej korzyści. Wszystko w atrakcyjnej cenie. Liczba egzemplarzy jest ograniczona, więc nie zwlekaj. Wybierz Skoda Easy i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Więcej szczegółów uzyskasz u naszych doradców. Odwiedź salon Skoda Autoród w Kielcach przy ulicy Krakowskiej 283 i dowiedz się więcej.
8: Trening czy zabawa z dzieckiem? W Kielcach nie musisz wybierać. Extreme Kids. 100% wyśmienitej zabawy dla dzieci od 0 do 12 lat. A dokładnie naprzeciwko siłowni Extreme Fitness w Agroma Parku. Zostawiasz dziecko pod opieką i trenujesz. Klubowicze siłowni Extreme Fitness mają 15% zniżki na zabawę. Urodziny, warsztaty dla dzieci, sala fitness. Wszystko na miejscu. Kielce Krakowska 297C. ExtremeKids.pl.
9: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
10: To zależy.
9: Czyli?
10: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
9: Serio?
10: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
9: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
10: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
9: I to wszystko na jednej uczelni?
10: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
9: To właśnie studia, których szukałam.
10: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
12: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
13: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
14: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
15: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
14: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
16: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
17: A wyżywienie będzie?
16: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
17: Kiedy?
16: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
17: A gdzie zgarnąć bilety?
16: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
18: I po reklamie.

cześć Eska. Ja czekam do soboty. Co prawda miał być rodzinny wypad do Santago, ale będzie rodzinny wypad na wieś, na wykopki. A potem będzie ognisko i jakaś zabawa. Pozdrawiam.

0: Nie, ale oni źle śpiewają w tej piosence. To nie Rasputin, tylko...
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
0: to you. Papa Paula.
2: Eska budzi w urodziny.
3: Dobrze, dziękujemy bardzo, rzeczywiście. Jesteś z nami, Paula, jesteś?
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Dlaczego tak lubisz buongiorno? Co to za akcja?
4: To jest akcja mojego życia.
0: Mamy informację, że jesteś urodzona, by mówić buongiorno, ale skazano na mówienie dzień dobry.
3: Ale co, tak bardzo, bardzo lubisz rzeczywiście te klimaty włoskie?
4: Bardzo. A jak jest... Nawet nie za bardzo.
3: O, a jak jest
4: po... Nie, tylko nie pytajcie mnie.
3: Nie, jak jest po włosku śniadanie?
4: Nie wiem.
0: Kolacje,
3: no.
4: Ja się tam z nimi porozumiewam po swojemu.
3: A, buongiorno i tyle. Dziękuję, do widzenia.
0: Glutenem i margaritą.
4: I ciao.
3: A twoja ulubiona włoska potrawa? Jaka to jest?
4: To znaczy właśnie ja nie jestem taką fanatyczką włoskich potraw.
5: Czyli wieże schabowego.
4: Nie jestem taką fanatyczką. Jem, co mi dają, ale makarony generalnie nie przepadam, bardziej pizzę, jeśli już.
0: No to ja uważam dokładnie tak samo. Ja nie jestem wielką fanką włoskiej kuchni, za to włoskich facetów, a i owszem.
4: A jeszcze słodycze, słodycze mają genialne.
0: No, Paula, dogadamy się. Natomiast mamy informację, że jesteś niedoszłą piosenkarką.
4: O Boże, chyba że...
3: Słuchaj, mamy tyle informacji na twój temat, że powybieraliśmy ten najciekawszy.
0: Moje ulubione z tej laudacji na twój temat, nie tylko osobowość roku, ale osobowość każdego dnia. Bang! Ty powinnaś sobie to wytatuować.
3: I uwaga, może już niedługo śpiewająca pani psycholog. Czy masz już swój pseudonim artystyczny przygotowany?
4: Nie, ale myślę, że na pewno mi szybko wymyślą.
0: Dobrze, no, coś tam z Włochami się znajdzie.
5: Ale jak pani psycholog, to pewnie ulubiona piosenka Jesteś szalona, co?
4: Żebyś wiedział.
0: Kochana, no to słuchaj, masz cudownych ludzi wokół siebie, którzy do nas napisali, składają ci najlepsze życzenia. My z kolei mamy stówkę dla ciebie i zapas oryginalnego soku.
4: Strasznie, dziękuję.
3: Wszystkiego cudownego, jesteś wspaniała, nie zmieniaj tego. No i co, mamy ci życzyć jeszcze jakichś wypraw włoskich? Czy to już tam wszędzie byłaś?
4: Bardzo proszę.
3: A byłaś kiedyś w Sienie? Siena, taka piękna miejscowość.
4: Nie.
3: Ja ci tego życzę. Siena jest.
4: Czyli teraz na liście będzie dobrze. Tak. Czy ja mogę pozdrowić?
1: Jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Ponieważ sponsor już wybrzmiał, to teraz możesz pozdrowić.
4: Dziękuję. I chciałam pozdrowić tych wszystkich wspaniałych ludzi, których mam dookoła siebie. I bardzo wam dziękuję, naprawdę.
3: To powiedz mi jeszcze raz po swojemu dzień dobry po włosku, no.
4: Buongiorno.

0: dobrze, że myśliwce mają przylecieć do Polski, bo ja mam dzisiaj problem z myśleniem.
1: Jeszcze raz? Proszę, żebyś...
0: No, ja się dokładnie, dziękuję. Dokładnie.
1: Ale coś mi przerwało tutaj w słuchawkach, naprawdę nie słyszałem.
0: Słuchajcie, Marcin Procki zbliża się z newsami, tam będzie dobrze.
1: O, teraz rozumiałem, okej. Okay. Jankes.
2: Kama. Kama i Wiktor.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
2: Radio SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
7: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
6: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne, oprócz plecaków i papierów sero, kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle, kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
12: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
13: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
18: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
17: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Dzień dobry ponownie, Wiktoria Kmicik. Na kieleckich ulicach już coraz większy ruch w centrum, na obrzeżach naszego miasta. A jeszcze oczywiście nie ma tragedii, więc w miarę sprawnie przez miasto przejedziecie, ale już z biegiem czasu postoicie w centrum, w okolicach WDK-u, na ulicy Łuskiej czy w okolicach ulicy Źródłowej.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Dochodzi siódma, zaczynamy z Kanią, Marcin Procki. Zapraszam. Serial Zonda dopiero się rozkręca, komentuje premier Donald Tusk. Politycy KO zapowiadają doniesienie do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Chcą, by śledczy sprawdzili m.in. czy mogło dojść do nielegalnego wpływania na proces legislacyjny dotyczący rynku kryptowalut. A baza lotnicza w Łasku w gotowości na przyjęcie kolejnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest już w drodze do Polski, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: W 32 bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
2: Na pierwsze maszyny trafiły do Polski w maju. Kontrakt obejmuje w sumie 32 samoloty. A na chwilę przed nowym rokiem szkolnym eksperci przypominają, dobrze dobrany tornister to podstawa. Wybierając go, trzeba zwrócić między innymi uwagę na materiał, z którego jest wykonany.
4: Musi być to materiał lekki, usztywniona tylna ściana plecaka, szerokie szelki.
2: A podpowiada Małgorzata Zapała z sanepidu w Kaliszu, a już kiedy nauka się zacznie, należy pamiętać, że waga plecaka nie powinna przekraczać 15% masy ciała ucznia.
5: Kama i Wiktor. Radio SK.
6: Dzień dobry, witam raz jeszcze w czwartek 27 sierpnia, minutka po godzinie 7.
7: Po godzinie 7 na pewno będzie u nas 7 wygrywa.
6: Ach, będzie. Kto dojedzie do 7, od prawidłowo odpowie, ten zgarnie nagrody. Bardzo dobrze.
7: No i nasza koszulka z napisem CZEŚĆ.

0: godzinie siódmej.
1: Tak jak to my.
0: Jak to mówią moje dzieci, noski! I trzeba 7 razy w nosek dotknąć. I nie pytaj dlaczego.
1: Okej.
0: Jak ja chodziłam do przedszkola, to się mówiło imieniny godziny. A teraz się mówi noski.
2: Ale co, że jak jest 7 po 7 na przykład?
0: Albo na przykład 8 po 8, 9 po 9, tak, tak.
2: Aha, i to tak trzeba dotknąć.
0: Całe szczęście, że o północy śpią.
2: Pini państwo dotykamy, uwaga, 7 razy. Ja już to właśnie zrobiłem, dobra.
0: Dobrze, to skoro już pobudziliśmy naszą prawą rękę oraz nasz nos, to mam informację dla naszego mózgu, bo okazuje się, że paliwo dla mózgu może kryć się na naszym talerzu.
2: Ojej.
0: Naukowcy, kocham takie informacje, odkryli, że wyższe spożycie miedzi wiązało się z lepszą pamięcią i uwagą u osób po 60. Patrz, mówię tę informację i nie patrzę w twoją stronę, Janki. Miedź znajdziemy między innymi w orzechach, kakao, wątróbce, więc żeby mieć zdrowy mózg, trzeba jeść dużo miedzi.
2: No to teraz już wiem, dlaczego mówi się mieć głowę na karku. Oh yeah. Tak, za chwilę siódme wygrywa.

0: To już kwadrans po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: To jest cudowne, bo w sumie nie musimy wam mówić, co robić, bo wy już wiecie. Warto dzwonić 664-402-302, trzymać telefon przy uchu. Szybciutko odpowiadać i odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. A czasu mało, bo tylko 2 minuty.
0: Zapraszam oczywiście. Szybko łączymy się z wami. Szybko odpowiadajcie, najlepiej dobrze i będzie fajnie. No to uwaga, uwaga, uwaga.
2: Dzień halo, dobry.
0: Dzień dobry.
2: Halo.
3: Halo, halo, dzień dobry.
2: No i teraz się słyszymy. Jak masz na imię?
3: Marcin.
2: Marcinku, mam nadzieję, że czekałeś się na tą zabawę i czekasz na siódme pytanie, więc jedźmy najpierw.
3: Tak.
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze. Pytamy o niedzielę najbliższą. Czy w niedzielę będzie niedziela handlowa? Tak, czy nie?
3: Nie.
2: O,
0: dziękujemy.
2: Otóż,
0: dziękujemy.
2: Marcin, byłeś szybciutki.
0: To była szybka, krótka piłka, czas leci, to odbieramy dalej kolejną osobę, odbieramy kolejny telefon. Halo,
2: 664-402-302, halo?
3: Halo, halo, cześć.
2: Cześć.
1: Drugie.
2: Jesteś karpiem w wysychającym jeziorze, wymień 2 punkty planu ucieczki.
3: Jakaś strumyk i rzeka.
0: Dobra.
2: Rzeka w jeziorze i strumek w jeziorze.
0: Udało się, płyniemy dalej. Co to jest ChatGPT?
3: ChatGPT? No, pomaga nam w różnych sytuacjach.
0: Niech będzie. Zwany jest również sztuczną inteligencją. Lećmy dalej.
2: Czwarte. Adamek, Szpilka, Włodarczyk. Co łączy te nazwiska?
3: Bok.
0: Zgadza się.
1: Piąte.
0: Czy Westerplatte leży w okolicach Monte Cassino?
3: Nie.
2: Czym
1: szóste.
2: Możemy płacić? Podaj 2 przykłady.
3: Kartą i gotówką.
1: Siódme.
0: I uwaga, siódme pytanie. Do wygrania jest eskowa koszulka z napisem cześć. Ile liter jest w słowie cześć?
3: Cześć.
0: Halo?
2: Na palcach jednej ręki policzysz.
3: 5.
2: I to jest dobra odpowiedź.
0: Ale długo liczył.
4: Może jest stolarzem.
2: O nie.
3: Ja wszystkie policzone.
2: No dobrze, to w takim razie koszulka z napisem cześć leci do ciebie. My tobie też cześć mówimy. I czego ci życzyć?
3: I udanego dnia.
0: No i fajnie. Niech taki właśnie będzie.
3: Dzięki.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To teraz Stanach. 1, 2, 3, 4,
5: cicho
0: też
5: tak,
0: 5.
5: Bez zbędnych słów zapukał to drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Za 5 minut będzie 7:30, wtedy Marcin Procki wpadnie do studia, no prawie że w sportowej koszulce.
1: Aha, chodzi o José Mourinho, tak? Który wraca na Santiago Bernabeu. Rzeczywiście, to bardziej jemu kibicujesz czy piłkarzom? Bardziej się kochasz w nim, w sensie w trenerze?
0: Nie, ja zawsze wolałam tego...
2: Guardiola.
0: No właśnie, dziękuję. Widzisz, jak mnie Bogaj dobrze zna? Guardiola mi się zawsze podobał. Mourinho, nie, jemu źle z oczu patrzy.
1: Tak?
2: Ale on ma więcej włosów niż...
0: No to prawda, i chyba nawet też więcej hajsu. No ma tutaj chłopak. No i o tych atutach Marcin Procki za chwilę wniósł.
1: Już za chwilę, tak.

0: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poszukaj miejsca, w którym po prostu dobrze się żyje. Takiego, gdzie zakupy zrobisz za rogiem. Na basen możesz wyskoczyć bez wyprawy przez całe miasto, a do centrum szybko dojedziesz autobusem. I gdzie do szkoły? Dzieci mają blisko. Na Masalskiego Trust czekają wygodne układy, miejsca w hali garażowej oraz winda. A ceny? Zaczynają się już od 290 tysięcy złotych. Więcej informacji na www.masalskiegotrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
6: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
9: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
8: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
9: Niemożliwe.
8: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny? Szokująco niskie.
9: Sprawdźmy to.
8: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Dużo słońca dzisiaj nad Kielcami, temperatura równie przyjemna do 25 stopni, ale raczej na upał nie mamy co jeszcze liczyć. Jeśli chodzi o opady deszczu, to raczej bez nich się obędzie, ciśnienie wciąż mamy wysokie, wiatr będzie, ale raczej słabe, nie powinien przeszkadzać.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: 7.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Tysiące mieszkańców Ceuty protestowały przeciwko obecności migrantów. Ich wtargnięcie w liczbie około 70 tysięcy pod koniec lipca zapoczątkowało kryzys. Demonstranci skandowali hasła przeciwko rządowi w Madrycie, a niektórzy sugerowali, że kryzys wywołały władze Maroka. A co robić, gdy usłyszymy alarm? Tego będzie można dowiedzieć się już w najbliższy weekend podczas krajowego treningu reagowania. Na przykład na Mazowszu stanie blisko 200 punktów, gdzie będzie można dowiedzieć się m.in. jak spakować plecak ewakuacyjny.
11: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
14: SK Sport News.
13: Udany powrót José Mourinho na Santiago Bernabeu. W drugim meczu tego sezonu La Liga piłkarze Realu Madryt zagrali na swoim stadionie. Kibice królewskich owacją przywitali Portugalczyka, który wrócił do Madrytu po 13 latach. A na boisku jego piłkarze nie dali szans Realowi Sociedad. Wygrali 4-1, a Kylian Mbappé zaliczył hat-trick. Maja Chwalińska odpadła z singlowej rywalizacji podczas tenisowego turnieju w Monterrey. Polka w 1/8 finału przegrała w 3 setach z Alicją Parks. W Meksyku Chwalińskiej pozostała jeszcze gra w deblu, w nim gra w parze z Sinią Kraus, z którą dotarła do ćwierćfinału.
11: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
15: Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jankes, Jank
2: Gramy dalej, 7.32, 28 do 8.
3: Zastanawiam się, w co gramy.
2: O, no jak to w co? No, cały czas, no w hity na czasie, proszę pani.
3: A, nie, no pewnie, oczywiście. No to w takim razie, uwaga, maestro! Nosalek za chwilę wpadnie.
2: Będzie fajnie, zostańcie z nami.

0: No i pięknie, dojechaliśmy do 7.38, czwartek za kwadrans piątek. No i wciąż aktualne pytanie.
1: Na co czekacie od samego rana?
2: Cześć, ja jadę do pracy i w zasadzie czekam na to, aż skończę pracę. Jakby w ten weekend mam kawalerskie i jakby no nie myślę o tym, co jest w tygodniu, tylko czekam na weekendzik.
1: Raz w życiu byłam na wieczorze kawalerskim. Fajnie było. A jak było na
0: Ty
1: twoim wieczorze?
0: Na... Czekaj,
1: tak, ja byłam na wieczorze, bo ale byłam świadkiem
0: roli?
1: Mojego przyjaciela.
3: Dobra.
1: Naprawdę, no.
0: Ale to może nie zagłębiajmy się tak za głęboko.
1: A jak na twoim kawalerskim było?
0: Ja nie robiłem kawalerskiego. Ja się bałem kawalerskiego, że później...
1: Ja sobie jejku, to my mamy taką imprezę jeszcze do
0: ale
1: zaliczenia
0: ja sobie
1: w twoim
0: zrobię kiedy
1: życiu.
0: Indziej. Pewnie, że tak. Ja też nie robiłem pępkowego, bo jak się urodziły moje
1: Janki,
0: dzieci.
1: To ja muszę
0: ja zostawiam sobie to na kiedy indziej.
1: Po tych imprezach.
0: Ja sobie zrobię naprawdę, no. Na to czekacie w czwartek, dajcie znać, halo.
4: A ja, moi drodzy... Czekam na miłość.
0: O! Tutaj się można połączyć kropki. Czekamy.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
10: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+, czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
11: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Sponsorzy Velobank, placówka partnerska Starachowice, Starpol, Depil Concept. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
11: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Sponsorzy Bank Spółdzielczy w Starachowicach, Odlewnie Polskie SA, Animex Foods, Bank PKO SA. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: I po reklamie.

0: Kamcia, leciałaś kiedyś samolotem, prawda?
1: Raz w życiu mi się trafiło.
0: Z dziećmi też?
1: Z dziećmi też.
0: I wtedy miałaś fotoryki na pokładzie do dzieci?
1: Nie, wzięłam koc i położyłam na podłodze.
0: A teraz się troszkę pozmieniało. Uwaga, w sprawie fotelików w samolocie dzwoni przewietrzona Iwona.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Dzień dobry, czy ja z panem Piotrem rozmawiam?
4: Tak.
3: Moje uszanowanie z biura podróży telefonuje przewietrzona Iwona. Proszę pana w sprawie wylotu do Tunezji. A chciałbym tylko jedną kwestię, bo wy chcecie razem z dziećmi, czy mam gdzieś indziej państwa, proszę pana, ulokować?
4: No razem z dziećmi.
3: Tylko, że proszę pana, ten rząd, bo widzę, że są nieletnie dzieci, będzie z fotelikami dziecięcymi. I jeżeli, proszę pana, pan się upiera na to, żeby z dziećmi, no to pan ma o jedno dziecko za dużo.
4: Ale jak mam, jako jedno dziecko za dużo mam?
3: No bo jeżeli by było jedno dziecko, proszę pana, to wtedy macie dwa miejsca, jeden fotelik. A tak to muszą być trzy foteliki i no wychodzi na to, że będziecie w rzędzie, proszę pana, z kolejnymi trzema fotelikami.
4: I co za tym idzie wtedy?
3: No i tutaj jest prośba taka, czy wy się zmieścicie, czy nie uszkodzicie, bo ja muszę to, proszę pana, ewentualnie jakby przewidzieć.
4: Ale co nie uszkodzimy?
3: No tych fotelików, bo tak, pan ma samolot, są trzy rzędy po prawej, trzy rzędy po lewej. Trzy rzędy po prawej dla dzieci to będą z fotelikami, trzy rzędy po lewej wypada, że też będą z fotelikami.
4: Ja jako dorosła osoba mam w foteliku usiąść?
3: Tak, bo gdyby było jedno dziecko, to jeden fotelik i dwójka, proszę pana, pasażerów obok tego dziecka.
4: No to pani się słyszy? Przecież ja ważę ponad 100 kilo.
3: Proszę pana, dlatego wcześniej dzwonię do pana, żeby tą sprawę wyjaśnić i ewentualnie podjąć jakieś działania.
4: No jak pani chce dorosłą osobę, dwie dorosłe osoby wsadzić dziecięce foteliki? No przecież to się w głowie.
3: Proszę pana, mamy rzędy poukładane tak. Jeden rząd trzyosobowy z jednym fotelikiem, albo, proszę pana, jeden rząd z trzema fotelikami. I takich rzędów mamy, proszę pana, trzy.
4: Nie, no ja muszę skontaktować się z żoną, bo dla mnie to jest chore.
3: Proszę pana, to niech się pan wcześniej skontaktuje z Agnieszką.
5: Piotrek, właśnie zostałeś wkręcony.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: 5 minut do godziny 8 SK. Cały czas gramy i będziemy w stronę 5 słów, 5 stówek, pani kochana.
1: No tak, właśnie, za momencik po godzinie 8 będzie szansa na zdobycie 5 stów, ale najpierw trzeba się zgłosić. A więc tak, wy wysyłacie swój numer na SK-owego Messengera. No i pytanko Bogaj, czym cię mają przekonać dzisiaj?
2: Czymś, na co czekają. Bo dzisiaj pytamy o to, na co czekacie, to niech się nagrają.
1: Albo zostawiają zdjęcie. Więc zapraszamy serdecznie, za momencik 500 zł do zdobycia.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Wiktor Jakmicik, dzień dobry, witajcie. Sprawdzam, co się dzieje na ulicach w Kielcach i coraz więcej samochodów podróżuje po centrum i coraz więcej samochodów zmierza do Kielc. Mogą się delikatnie korkować ulica Łódzka, Pakosz Źródłowa czy chociażby Ściegielnego.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Akcja policjantów i funkcjonariuszy ABW w Warszawie. Zatrzymano 3 obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia. To po otrzymaniu informacji o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Podczas przeszukania zabezpieczono broń i amunicję. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzuty, drugi ma być deportowany, a trzeci został wypuszczony na wolność. Dobre informacje ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia poprawia się.
3: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
2: Mówi Katarzyna Pokorna-Hryniszyn z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnę, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty. Nie przyznaje się do winy, a grozi mu 8 lat więzienia. A nauczycielom edukacji zdrowotnej pomoże asystent AI. Ma ułatwić pracę z podręcznikiem, a ten liczy aż 900 stron, mówi twórca platformy Rafał Gromek.
4: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Dajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy te halucynacje się nie pojawiły.
2: A sam podręcznik jest darmowy i dostępny dla wszystkich.
5: Jankes!
6: Kama!
5: Kama!
6: I Wiktor!
5: Wiktor!
7: Radio
5: ESK!
8: No i pięknie, 2 minutki po godzinie 8, czwartek, 27 sierpnia. Na co czekacie w czwartek? To pytanie w dalszym ciągu jest aktualne.
9: A ja, moi drodzy, czekam na miłość.
10: Nadal.
11: Rodzice dzieciaków czekają na pierwszy dzwonek.
8: Ja czekam dzisiaj na badania krwi, bo jestem na czczo od rana. Teraz lepiej się czuję. Mam nadzieję, że to szybko się wydarzy.
11: Jak widzicie moje śniadanie, to tak dziwnie się ślinisz, wiesz?
8: A kawa?

0: 17 minut po godzinie 9, Andrea Bocelli już za nami. Rozmawiałam kiedyś z jego żoną i powiedziała,
1: nie widziała przeszkód?
0: Wyobraź sobie, że nie. Oczywiście Andrea jest osobą, która nie widzi, natomiast jego żona powiedziała, że zawsze potrafi rozpoznać, kiedy wchodzi piękna kobieta do pokoju.
1: A to po zapachu
0: się robi. Moc. Tego nie wiem. Może faktycznie zapach kobiety to jest to. No ale dobra, sprawdzamy, na co czekacie od samego rana. Dzień dobry.
2: Hejo, Eska. Ponieważ wakacje dobiegają do końca, a ja zdałam sobie sprawę, że moje dzieci nie były jeszcze na wakacjach u babci, to zaplanowałam im nocowankę u babci właśnie w ten weekend, więc już wiecie sami, na co czekam.
0: Ja nic nie sugeruję, ale dzieci zazwyczaj mają dwie babcie.
1: Czyli następny weekend też można się pozbyć dzieciaków.
0: Dokładnie. Halo, dzień dobry.
3: Nie wiem, czy to puścicie w radiu, czy nie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ogólnie sytuacja wygląda w ten sposób, że jestem kurierem. No i miałem paczuszkę do doręczenia do pewnego zakładu pogrzebowego. Wchodzę, a tam pan właściciel z chihuahuą na kolanach siedzi, czyta jakieś papiery i go głaszcze. Poczułem się jak Wojciech Chrzestny.
0: No, ale przepraszam, to na co pan czekał?
4: Jankes, Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu Eska.
5: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentacja lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
7: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
14: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
15: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
14: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
16: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
17: A wyżywienie będzie?
16: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
17: Kiedy?
16: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
17: A gdzie zgarnąć bilety?
16: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
18: I po reklamie.

0: miejsce.
1: No to teraz mogę już oficjalnie wam powiedzieć, że za momencik usłyszycie nową piosenkę od Sanach. Będzie to Kapitan. Mm-hmm. Myślę, że to będzie zdecydowanie kapitalna piosenka. Już jest w propozycji do gorącej dwudziestki jak coś.
2: Można głosować. Ja tylko dodam, że tutaj w internecie napisali, że to jest pop z elementami country. Mm-hmm. I my w programie też mamy element country.

0: są piosenki, które drugie życie dostają dzięki filmom. Tu w momencie, kiedy słyszymy pierwsze nuty tego utworu I'm a Believer, to od razu widzimy Shreka przed oczami, a premiera nowego filmu Shrek 5 zapowiedziana jest na 2 lipca 2027 roku. I ty już wiesz, co będzie się tam działo?
1: No pewnie będzie otwierał drzwi z kopniaka, jak będzie wychodził z toalety. Zawsze tak jest.
0: Córka ogra, Felicja, uczy się magii i przypadkowo przenosi Shreka oraz osło do współczesnego prawdziwego świata. Wyobrazisz sobie Shrek na Instagramie? Pań!
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK. Radio SK.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
6: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji, a punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+, czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
15: I po reklamie. My heart is a ghost.

0: W czasie bez przerwy zdecydowanie i bez przerwy czekamy na telefonu w sprawie tego, na co czekacie od rana.
1: Jeżeli dziś czwartek, to oznacza, że znowu obiecałem sobie, że od poniedziałku zacznę dietę. Pozdrawiam.
0: Najlepsza dieta to dieta poselska.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Placek kruchy ze śliwką, cena z aplikacją 24,99 za kilogram. Cena przed obniżką 29,99 za kilogram. Pierogi ruskie 400 gramów z Społem PSS. Cena z aplikacją 10,99 za sztukę. Cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
4: Trening czy zabawa z dzieckiem? W Kielcach nie musisz wybierać. Extreme Kids. 100% wyśmienitej zabawy dla dzieci od 0 do 12 lat. A dokładnie naprzeciwko siłowni Extreme Fitness w Agroma Parku. Zostawiasz dziecko pod opieką i trenujesz. Klubowicze siłowni Extreme Fitness mają 15% zniżki na zabawę. Urodziny, warsztaty dla dzieci, sala fitness. Wszystko na miejscu. Kielce Krakowska 297C. ExtremeKids.pl.
5: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
6: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Sponsorzy Velobank, placówka partnerska Starachowice, Starpol, Devil Concept. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Sponsorzy Bank Spółdzielczy w Starachowicach, Odlewnie Polskie SA, Animex Foods, Bank Pekao SA. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gotowa na powrót do szkoły?
9: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
8: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
10: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
11: I po reklamie.
12: Wiktoria Kmicik, witajcie ponownie. Przez kieleckie ulice, drodzy kierowcy, jeszcze szybko nie przejedziecie. Korkuje się nam nieźle ulica Łódzka aż do ulicy Jesionowej i ulica Zagdańska również. Możecie postać na ulicy Źródłowej Pakosz Czyścigiennego.
13: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest wniosek o gigantyczną karę. Teraz czekamy na ruch Brukseli. Tak minister cyfryzacji komentuje dla Eski swój wniosek o ukaranie Mety. To za oszukańcze reklamy na Facebooku i Instagramie.
14: No czekamy teraz, co zrobi Komisja Europejska.
13: Mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski, który zawnioskował o 1 000 000 000 złotych kary dla Mety. A w ostatnich dniach minister domagał się od koncernu szczegółowych danych o oszukańczych reklamach. Ktoś próbował mnie zabić, mówi prezydent Mysłowic. Przed podróżą zauważył poluzowane śruby w samochodu. A to nie koniec, bo ostatnio dostał też
15: groźby, wyzwiska, szantaże, nachodzenie mnie oraz moich najbliższych.
13: Mówił Dariusz Wójtowicz, który zawiadomił o tym policję. Przypomnę, że do poluzowania kół doszło też niedawno w samochodzie prezydent Gdyni. A wieczorem rozstrzygnięcia w europejskich pucharach. W komfortowej sytuacji jest Lech i Jagiellonia. Mistrz Polski przed tygodniem wygrał 7-0 z FC Thun, a Jaga w Lidze Europy 4-0 z Iberią Tbilisi. A z kolei w Lidze Konferencji w grze są Raków i Górnik Zabrze.
0: grze, szanowni państwo. To są hity na czasie. Dawid Podsiadło i Na Błysk dosłownie za kilka chwil. Później będzie coś od Sombra. Będzie też Zalia i Tylko Kochaj Mnie. A na początek niepowtarzalny, jeden, jedyny Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Zalia, dziewczyna, która ma wiele talentów, między innymi talent do otwierania. I to nie tylko naszych serduszek swoją muzyką, numer Tylko kochaj mnie na antenie Radia SK przed chwilą, ale również do otwierania imprez, tak jak otwierała główną scenę Łódź Summer Festival. Tak była też pierwszego dnia na Top of the Top Sopot Festival. I mało tego, że otwierała, to możemy śmiało powiedzieć, że też zamknie, bo dzisiaj ostatni dzień, czwartek, 27 sierpnia, najpierw Top of the Rock, a tam między innymi Lady Punky Perfect, a później duety Nocy Letniej i tam między innymi ma pojawić się właśnie Zalia. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, przypomnę ten numer za chwilę, a później co to jest za duet? Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated Vesce.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
13: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
12: A wyżywienie będzie?
13: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piñata i nocny chowany.
12: Kiedy?
13: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
12: A gdzie zgarnąć bilety?
13: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
16: I po reklamie.

0: wciąż brzmi świetnie. Dr. Dre i Still Dre na antenie Radio SK. Chyba możemy śmiało powiedzieć, że to jest klasyka gangsta rapu, co? A propos... Chociaż nie a propos. Wycofuję się z tego. A propos rodziny mam. Czytam właśnie w sieci nieoficjalne info, że służby zatrzymały prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Więcej info w newsach oczywiście punktualnie o godzinie 11, więc bądźcie z nami. A ciekawe, że ten zegarek za 40 tysięcy euro nie będzie musiał odliczać jakiegoś dłuższego okresu czasu, na przykład do wyjścia z zakratek. Swedish House Mafia, Wait So Long, Weste za moment, a później Maz Zelmerlow.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj SK w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
9: Polecam. Olga Chaińska.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TEB Edukacja.
10: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
13: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
14: To zależy.
13: Czyli?
14: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
13: Serio?
14: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
13: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
14: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
13: I to wszystko na jednej uczelni?
14: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
13: To właśnie studia, których szukałam.
14: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.

Czy ten numer można nazwać takim złowrogim, albo przynajmniej groźnym? No na pewno potężnym. Alan Walker i Ava Max, Fade w Radiu SK tuż przed godziną 11. Nie, miałem w planie zagrać ten numer niezależnie od tego, co dzieje się w Polskim Komitecie Olimpijskim. To nie jest to, że to jest jakaś wróżba na to, że tam będzie jakieś trzęsienie ziemi, nic z tych rzeczy. Więcej na temat tego, co tam się dzieje, o czym wspominałem za chwilę w newsach, a po 11 Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat na początek.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Poszukaj miejsca, w którym po prostu dobrze się żyje. Takiego, gdzie zakupy zrobisz za rogiem. Na basen możesz wyskoczyć bez wyprawy przez całe miasto, a do centrum szybko dojedziesz autobusem. I gdzie do szkoły? Dzieci mają blisko. Na Maselskiego Trust czekają wygodne układy, miejsca w hali garażowej oraz winda. A ceny? Zaczynają się już od 290 tysięcy złotych. Więcej informacji na www.maselskiegotrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourache 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
12: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
13: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
12: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
14: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Sponsorzy Bank Spółdzielczy w Starachowicach, Odlewnie Polskie S.A., Animex Foods, Bank Pekao S.A. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
14: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Sponsorzy Velobank, placówka partnerska Starachowice, Starpol, Debil Concept. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: I po reklamie.
17: Wiktoria Kmicik, witajcie ponownie. Sprawdzamy, co w pogodzie w Kielcach będzie dziś się słychać. Czeka nas bardzo, bardzo ciepły dzień. Do 25 stopni odczuwalna może być wyższa. Oczywiście dużo słońca nad naszym miastem. Bez opadów deszczu ciśnienie niestety wciąż podwyższone.
18: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach. Firma CMC Motors.
17: W najbliższą niedzielę Jura Park Bałtów opanuje Marka Duda oraz letni patrol Eski Summer City. Na wielkim rodzinnym pikniku czekają warsztaty kulinarne, pyszne przekąski i spotkanie z Kamą z poranka Radia Eska. Widzimy się w niedzielę w Bałtowie. Na najmłodszych czekać będą uwielbiane wielkie Dudusie oraz cała masa gier i zabaw, więc zabierzcie ze sobą całą rodzinę, świetny humor i do zobaczenia na miejscu. Patrol Eski Summer City będzie dla Was od godziny 12. A to nie koniec podróży eskowej ekipy, bo w najbliższy weekend na terenach Mosiru odbędą się Dni Starachowic, organizowane we współpracy z trasą SK Music Tour.
19: W sobotę Janki i Fukaj. Natomiast drugiego dnia będziemy mieli koncerty z Kolima, Bryski i T-Love.
17: Mówi prezydent Marek Materek. My będziemy tam w niedzielę, także do zobaczenia.
18: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach. Firma CMC Motors. Ulica Łódzka 274.
0: 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany przez służby. Tę informację potwierdzili dziennikarze SK, a sprawa ma związek z aferą po upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Do zatrzymania miało dojść dziś rano. Śledczy na razie jednak nie zdradzają żadnych szczegółów. Pościg za pijanym kierowcą w Wielkopolsce, ten niedaleko Kępna, nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Funkcjonariuszom udało się zepchnąć radiowozem jego samochód w pole i wtedy zatrzymać. Mężczyzna wydmuchał 2 promile, grozi mu do 5 lat więzienia. A przed polskimi koszykarzami kolejny ważny mecz w Rydze zagrają dziś z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata.
16: Myślę, że wszystko się układa w tą stronę, co chcieliśmy. Wszyscy jesteśmy zdrowi. Przygotowania taktyczne wciąż trwają, ale będziemy gotowi na jutro.
0: Mówi trener kadry Igor Milicic. Początek dzisiejszego meczu o 20:00.
20: Ja mówię ło, ho, ho, la, laj, laj, a ty co mówisz?
0: A ja czekam, co dalej będzie.
20: Moja panienka jest taka piękna, no lato jeszcze trwa, więc zagram hit na czasie, na lato, na zawsze. Lerek Innowator za kilka chwil teraz. Biurien Debitnik, Husowkowski, witajcie.

0: Lerek Innovator, moja panienka na antenie Radia SK. Jeśli zastanawialiście się, kiedy pierwszy raz usłyszeliście ten numer, to uwaga, był to rok 2005. Wtedy pierwszy raz słyszeliście, jeśli oczywiście byliście wtedy na świecie. Zastanawiałem się chwilę, co ja robiłem w 2005 i taki chyba najważniejszy zapadł mi pamięć moment wakacji. A nawet nie wakacji, tylko powrotu. Pamiętam, że spałem na dworcu w Zawierciu, na podłodze. W sensie tam jakieś kartony były. W sensie próbowałem spać, bo ja nie śpię dobrze w takich sytuacjach. Ale tak, dworzec w Zawierciu podczas powrotnej drogi pamiętam doskonale. Jejku, jakie wszystko w tym kraju było inne wtedy. 21 lat temu. Piękne rzeczy się podziały w międzyczasie. Pięknie, zagram z tej okazji i nie tylko z tej okazji. Temple City, Soul Over, za chwilę. Później Enrique Iglesias u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach. A w uszach nowy numer, niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
7: Taurus z Pilsna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
6: Do tego kiełbasy i wędliny.
7: Naturalnie, domowo, ale i...
6: szybko. Taurus. Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
7: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
8: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Placek kruchy ze śliwką, cena z aplikacją 24,99 za kilogram. Cena przed obniżką 29,99 za kilogram. Pierogi ruskie 400 gramów z Społem PSS. Cena z aplikacją 10,99 za sztukę. Cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
9: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
10: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
9: A wyżywienie będzie?
10: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
9: Kiedy?
10: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
9: A gdzie zgarnąć bilety?
10: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
16: I po reklamie.

0: Six Sounds to Fast Boy, to hit na czasie po godzinie 11 na antenie Radia SK. Mieć mamę i mieć córkę urodzone tego samego dnia, w sensie dnia i miesiąca, roku nie, żeby nie było wątpliwości, bo to się nie da. Ale to jest naprawdę niesamowity zbieg okoliczności, który jest udziałem Marzeny. I te urodziny córki w tym roku są naprawdę wyjątkowo, więc Marzena, przekazuje Ci SK po antenę.
1: Dziś jest wspaniały dzień, ponieważ dwie najważniejsze kobiety w moim życiu obchodzą urodziny. Moja córka, Oliwia, kończy gdzieś 18 lat. Córeczko, życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Kochamy Cię bardzo. Mam nadzieję, że będziesz miała najwspanialsze urodziny i życzymy Ci wszystkiego najlepszego w dorosłości. Mamusiu, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 18 lat temu urodziłam Oliwię i to był największy prezent dla Ciebie. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Kochamy Cię bardzo.
0: Słychać było emocje, piękne emocje, wzruszenie. Dziewczyny, wszystkiego dobrego dla wszystkich Was od całej Jeski oczywiście. A tak jak pisała Marzena, ona pisze, że mieszka cała trójka w Wielkiej Brytanii, więc oprócz życzeń jeszcze Brytola Wam zagram. Ed Sheeran, Shape of You, Weste, za moment.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy Wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus spółka z o.o.
12: Sponsorzy Velobank, placówka partnerska Starachowice, Starpol, Devil Concept.
11: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
11: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus spółka z o.o.
12: Sponsorzy Bank Spółdzielczy w Starachowicach, Odlewnie Polskie SA, Animex Foods, Bank Pekao SA.
11: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: I po reklamie.

Ileż energii ma ten numer. Naprawdę mam nadzieję, że ta energia chociaż w części wylądowała w waszych ciałach, w waszych głowach, w waszych serduchach. Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls. Przedpołudnie z Eską właśnie się kończy muzycznie. Za chwilę będą newsy, a po newsach, a nie, nie będę zwalniał tempa i wcale nie będzie gorzej energetycznie. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, rozpocznie popołudnie z Radiem Eska. Zostańcie ze mną, już za chwilę gramy.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach. A wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+, czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
4: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
5: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
4: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
5: Niemożliwe.
4: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
5: Sprawdźmy to.
4: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
6: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Placek kruchy ze śliwką, cena z aplikacją 24,99 za kilogram. Cena przed obniżką 29,99 za kilogram. Pierogi ruskie 400 gramów z Społem PSS. Cena z aplikacją 10,99 za sztukę. Cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
12: I po reklamie.
13: Dużo słońca dziś nad całym miastem. Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Temperatura również wysoka, ale nie będzie raczej upalnie. Do 25 stopni bez opadów deszczu, tak przynajmniej wynika z najnowszych map pogodowych dla Kielc.
14: Zbliża się 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak, szef PKO, jest w drodze do prokuratury w Katowicach, potwierdza nam rzeczniczka ministra sprawiedliwości. Radosław Piesiewicz został zatrzymany rano w Warszawie w związku z aferą Zonda Krypto. Śledczy mówią, że jego przesłuchanie może odbyć się jeszcze dziś lub jutro. O szczegółach przeczytacie na sk.pl. Uwaga kierowcy, zablokowana jest S17 na trasie Warszawa-Lublin. Na węźle Kurów-Zachód zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Ranne są dwie osoby. Służby kierują was na objazd. Utrudnienia też po śmiertelnym wypadku na Krajowej 27 na trasie Żary-Przewóz. Tam pod kołami tira zginął rowerzysta. Już w ten weekend jubileuszowa 15. akcja Czyste Tatry. Wolontariusze ruszą w góry, by w rytmie skowych hitów na czasie oczywiście zbierać zalegające tam odpady.
15: Z roku na rok widzieliśmy poprawę. Tych śmieci było coraz mniej, a ostatnie 2-3-4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze.
14: Zaznacza Sławomir Rykowski, rzecznik akcji. Wciąż trwają zapisy na wolontariat. Wszystkie szczegóły znajdziecie na czysta polska.org.pl.
0: Miejmy nadzieję, że mniej tych śmieci, bo mniej śmiecimy, a nie dlatego, że mniej komuś się chciało zbierać na przykład. Somber, My Body Isn't Ready, to jest sztos i ja go gram dosłownie za kilkanaście minut, a nawet za kilka, bo to będzie 12:07 chyba. A teraz jest 12:00. Michał Sapkowski, witajcie, zapraszam, gramy!

0: Tobi Romeo, świeżynka Fly High na naszej antenie. Za chwilę będzie łatwo ganki Majko, czyli Wszystkie marzenia, a później Damiana Dawid w Radiu SK. Polacy to zdolniachy, po raz kolejny to udowadniamy. W Warszawie została stworzona i właśnie jest testowana mega ekologiczna alternatywa dla skóry jako materiału na przykład na tapicerkę, buty czy torebki. A ta alternatywa jest tworzona z łusek kakaowca i łupin orzechów włoskich. Jak widać, z tego da się zrobić coś, co przypomina skórę. Do tego są jeszcze dodatki, ale takie biodegradowalne. No i jeszcze hit. Uwaga, materiał ma zapach czekolady. Skoro w użyciu są łuski kakaowca i łupiny orzechów, to gdzieś lądują niepotrzebne właśnie kakao i orzechy. I ja znajdę to miejsce i zrobię gigantyczną czekoladę. Radio SK. I się z nikim nie podzielę.
1: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
10: Polecam. Olga Chaińska.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj.
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
12: Kielce, Zagnańska 27.
11: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Trening czy zabawa z dzieckiem? W Kielcach nie musisz wybierać. Extreme Kids. 100% wyśmienitej zabawy dla dzieci od 0 do 12 lat. A dokładnie naprzeciwko siłowni Extreme Fitness w Agroma Parku. Zostawiasz dziecko pod opieką i trenujesz. Klubowicze siłowni Extreme Fitness mają 15% zniżki na zabawę. Urodziny, warsztaty dla dzieci, sala fitness. Wszystko na miejscu. Kielce Krakowska 297C. ExtremeKids.pl. Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
14: Taurus z Pilsna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
13: Do tego kiełbasy i wędliny.
14: Naturalnie, domowo, ale i...
13: szybko. Taurus. Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
14: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
15: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele...
16: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
19: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: I po reklamie.

0: i Money, Don't Be So Shy w remiksie Filato Vicaras na antenie Radio SK. Za chwilę Carla Fernandez i Co Jeśli, czyli laureatka bursztynowego słowika w zeszłorocznym Top of the Top Sopot Festival. W tym roku wygrali Kuba i Kuba. No i będzie można o tym się dowiedzieć. W sensie, dobra, może inaczej. W poniedziałek, słuchajcie, oni będą na antenie Radio SK. I oni nie będą jako goście, będą jako gospodarze. Po raz pierwszy w swojej karierze poprowadzą program radiowy i to będzie miało miejsce właśnie już w poniedziałek po południu. Zresztą nie będą sami, bo będzie też Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski, między innymi Margaret, Blanka, Oskar Cyns. Dokładnie tak, ostatni dzień wakacji popołudniowy program poprowadzą po raz pierwszy w swojej karierze gwiazdy. No cóż, coś się kończy, wakacje, coś się zaczyna. No, września będziemy mieli dla was coś zupełnie nowego. Carla Fernandez, za chwilę, później Dua Lipa.
1: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka. A Westę uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
2: No i z fajnym gadżetem.
1: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
2: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
1: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta pianek, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Placek kruchy ze śliwką, cena z aplikacją 24,99 za kilogram. Cena przed obniżką 29,99 za kilogram. Pierogi ruskie 400 gramów z Społem PSS. Cena z aplikacją 10,99 za sztukę. Cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
16: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
15: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
16: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
17: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
18: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
17: A wyżywienie będzie?
18: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piñata i nocny chowany.
17: Kiedy?
18: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
17: A gdzie zgarnąć bilety?
18: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
19: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
20: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
19: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
21: To będzie ostatnia reklama.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
8: I po reklamie.

I tak już prawie do 13 dojechaliśmy z pasażerem Alexem Warrenem. Passenger od niego w Radiu SK tuż przed 13. Po 13 wsiadamy w pociąg pod tytułem Hity na czasie na lato i jedziemy dalej. Avicii i Rita Ora, Lonely Together. Tak pięknie zaczniemy kolejną godzinę hitów na czasie.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
5: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
6: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
7: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
8: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Sponsorzy Bank Spółdzielczy w Starachowicach, Odlewnie Polskie S.A., Animex Foods, Bank Pekao S.A. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
8: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Sponsorzy Velobank, placówka partnerska Starachowice, Starpol, Debil Concept. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Witajcie ponownie, Wiktoria Kmicik. Pora sprawdzić, co nowego w pogodzie w Kielcach. Ale tu się zbyt wiele oczywiście nie zmienia. Do 25 stopni w ciągu dnia, bez opadów, deszczu, wiatr raczej słaby i dużo słońca do końca dnia. Także czeka nas przyjemny czwartek.
12: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach. Firma CMC Motors.
11: Szkolny dzwonek tuż, tuż, ale powrót do ławek wcale nie oznacza końca zabawy. Galeria Echo przygotowała dla Was wyjątkowe pożegnanie wakacji. W najbliższą sobotę od 11 do 19 czekają na Was kreatywne warsztaty dla całej rodziny oraz emocjonujący konkurs zręcznościowy i w Galerii Echo pojawi się letni patrol Eski Summer City. Nasza ekipa będzie dla Was już od godziny 11 do 13 z fajnymi niespodziankami. Wpadajcie do Galerii Echo. A w tym miejscu macie też Happy Jumper, gdzie szykuje się nocna imprezka. Wpadajcie na nocowankę Stitch i Minecraft już w piątek w programie Nocny Chowany po ciemku. Budowanie bazy Minecraft, ogromna piniata oraz spotkanie ze Stitchem i Steve'em. Nocowanka startuje o 20.30, także zbierajcie ekipę i wpadajcie do Happy Jumper.
12: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach. Firma CMC Motors. Ulica Łódzka 274.
0: Jest 13. czas na SK News. Jakub Krzyżak, minister sprawiedliwości, zabiera głos po zatrzymaniu prezesa PKOL-u. Nie wiemy jeszcze, czy prokuratorzy wystosują wnioski o tymczasowy areszt, przekazał Waldemar Żurek i zaznaczał, że śledczy mają w tej sprawie dwa priorytety.
10: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro to jest jeden z tych elementów.
0: Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z aferą dotyczącą Zonda Krypto, czyli upadłej giełdy kryptowalut. Jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Moskwa grozi Londynowi. Rosyjskie MSZ oświadczyło, że Rosja może przeprowadzić atak na brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią. To miałaby być odpowiedź na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków. I jeszcze dobre wieści na koniec z rynku paliw. Diesel o 11 groszy w dół, 95 bez zmian. Znamy maksymalne ceny paliw na piątek. Za litr 95 zapłacimy 6,57, za 98 7,37, a za diesla 7,36.
13: 11 groszy w dół?
0: 11 groszy
13: w dół.
0: To
13: ja, słuchaj, chyba tankuję zazwyczaj 95, ja dzisiaj chyba z tej okazji diesla zatankuję.
0: To się może źle skończyć dla twojego silnika.
13: To się na pewno źle skończy. Dobrze się skończy zapowiedź Avicii i Rity Ory, Lonely Together już teraz. Żarciki, kochani, nie róbcie tego w domu.
0: Ale jak zatankujesz 98, to poczujesz się, jakbyś tankował diesla.
13: Ale to jest za drogie, daj spokój!
0: 7,37.
13: Daj spokój! To jest jakiś luksus Bizancji!

0: magiczny wokal od Sieny Spyro. Great Expectation na antenie Radia SK. Jakie macie oczekiwania względem nowego roku szkolnego? Nie trzeba iść do szkoły, żeby mieć takie oczekiwania. To mogą być na przykład oczekiwania gadżetowe. To może być na przykład chęć posiadania nowego smartfona albo smartwatcha, głośnika, słuchawek. Takie rzeczy są do wzięcia już dziś po godzinie 14 podczas wrzutki na luz, no bo to w końcu pierwszy dzwonek w Radiu SK. Zgłoszenia totalnie za free na sk.pl i w naszej apce. Kung Steel Philos London Galaxy za moment, a później wspomnienie, Top of the Top, Sopot Festival i piękny duet Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Białas, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: się w Esce.
1: A państwo to już wiedzą, że my mamy Eska Live Remix w piątki i w soboty, prawda? Już nie tylko w piątki, w soboty również. A państwo wiedzą, że podczas tego Eska Live Remix gramy State of Trance, czyli kultowy program Armina Van Burena. Wiedzą czy nie wiedzą? A wiedzą o tym, że mamy jeszcze stream Eska Live Remix, gdzie takie rytmy i bity i EDM-owe tematy pojawiają się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mówię o tym wszystkim, bo gramy nowego Armina. Armin Van Buren i Sasha Everlasting.

0: Eminem i Another Freak na antenie Radia SK. Dużo było mowy o zaćmieniu słońca, jak się zbliżało, prawda? A o tym wydarzeniu na niebie jakoś tak turbo cicho chyba, no. No to niech będzie głośniej. Dziś w nocy, a w sumie to jutro nad ranem, częściowe zaćmienie Księżyca widziane w Polsce. Nasz naturalny satelita schowa się w cieniu Ziemi w ponad 90%. Wszystko to między mniej więcej 4.30 a 5.30. No niestety nie zrobi to takiego wrażenia, bo już będzie robiło się coraz widniej, no ale będzie Księżyc taki ciemno-czerwony. Inny niż zazwyczaj, na pewno. Inne plusiki? Bardzo proszę, Księżyc świeci światłem odbitym, więc można to zaćmienie obserwować bez specjalnych okularów. Generalnie można to robić bez zabezpieczenia, nie tak jak ze słoneczkiem. Kto mi uwierzy, jak powiem, że to sformułowanie to było tak przypadkowo? Dawid Podsiadło, wesce za moment.
1: Reklama.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
4: I po reklamie.

Naprawdę lubię ten numer i cieszę się, że wy też go lubicie, że mogę go zabrać na zagrać. Zabiorę ze sobą i zagram sobie w domu, ale póki co zagrałem na antenie Radia SK w czwartek 27 sierpnia o 13.54. Za chwilę Wuhanczak razem z wami będzie wrzucał na luz i będzie grał hity na czasie. I będzie na przykład Temper City i Self World, czyli jeden z waszych ulubionych ostatnio numerów. Michu Sobkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 po godzinie 18. Cześć.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO.
12: Sponsorzy Velobank, placówka partnerska Starachowice, Starpol, Devil Concept.
11: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
11: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO.
12: Sponsorzy Bank Spółdzielczy w Starachowicach, Odlewnie Polskie SA, Animex Foods, Bank Pekao SA.
11: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Na termometrach maksymalnie dziś do 25 stopni. Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Poza tym z najnowszych map wynika, że bez deszczu przez cały dzień ciśnienie wciąż mamy podwyższone. Także jeżeli kogoś się boli głowa, to właśnie to jest ta przyczyna, niestety.
16: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors.
15: Uwaga, uwaga, teraz ważne info. Po raz 23 Kielce spełniają marzenia małych pacjentów Kieleckiego Szpitala Dziecięcego. Spotkajmy się w Amfiteatrze Kadzielnia na superkoncercie z gwiazdami. Zagrają dla Was Roxy, Patrycja Markowska i Liber. A to wydarzenie już 5 września. A trochę wcześniej, bo 28 sierpnia o 19.30 w kinie letnim w Sielpi koło Końskich odbędzie się wydarzenie dla fanów rock'n'rolla. To będzie ogólnopolski zlot fanów Roxette. W programie potężna dawka muzycznych wspomnień i wyjątkowy koncert z zespołu Roxette Tribute Band.
17: Słuchajcie, wszyscy fani świetnej muzyki rock'n'rollowej, od ballad rockowych z wielkim sercem w tle po rock'n'rollowe mocne riffy, szalejące solówki, musicie być z nami.
15: Mówi organizator zlotu.
16: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors, ulica Łódzka 274.
0: Zbliża się 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty. Prezes PKOL-u w drodze do prokuratury w Katowicach. Nigdy nie powinien być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mówi po zatrzymaniu szefa PKOL minister sportu Jakub Rutnicki.
14: Każdy dzień Piesiewicza na tym stanowisku to jest absolutna katastrofa.
0: Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w sprawie śledztwa dotyczącego afery Zonda Krypto. Akcja CBA na Dolnym Śląsku po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Agenci na polecenie śledczych mieli zatrzymać osoby związane z nieprawidłowościami ujawnionymi przez media. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Nowość w świętokrzyskich lasach i zaskoczenie dla grzybiarzy. Pojawił się złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany Amerykaninem. Wyglądem przypomina borowika szlachetnego.
18: Smakują jak podgrzybki połączone z prawdziwkami.
0: Mówi Mateusz Kwiatek z grupy Świętokrzyscy Grzybiarze. Obecność Amerykanina niepokoi przyrodników. Obawiają się, że może w przyszłości wypierać rodzime borowiki.
19: Wrzuć na luz!
20: W Radiu SK.
21: Lipa. No, jeśli chodzi o fanów popularnego filmu, za chwilę powiem nieco więcej o szczegółach, no bo szykuje się niezła lipa. Będzie też Dua Lipa. Training Season wam zagram za chwilę na początek popołudnia. Minuta po 14:00 tu Radio SK. Michał Hanczak, witam. Ale jeszcze przed Dua Lipę wepchnęli się panowie z Temple City. No.

0: Bum, bum, bum. Niezły raban wokół filmu Nigdy w życiu, a konkretnie to kontynuacji tego filmu i niektórzy są naprawdę zawiedzeni. Katy Perry, Firework na antenie Radia SK, 16 minut po 14. Za chwilę m.in. Dracula od Tame Impala i Jenny, a także Ostatni dzień lata od Gipsa i Igo. Rzeczywiście gruchnęła jakiś czas temu wieść, że będzie kontynuacja Nigdy w życiu. Wiele osób się ucieszyło, a teraz wiele osób się bardzo zmartwiło i sieć zawrzała po tym, jak się okazało, że Joanna Jabłczyńska nie została zaproszona do udziału w tej kontynuacji. Przypomnę, że Jasia Jabłczyńska grała Tosię, czyli córkę Judyty, i wiele osób pokochało ją wtedy za tę rolę, no a teraz nie została zaproszona do kontynuacji. Wiele osób ogłosiło już bojkot tej kontynuacji filmowej, no bo bez prawdziwej Tosi to się nie da. Ja też należę, szczerze mówiąc, do tych rozczarowanych tą postawą producentów nowej części filmu. Nie sądziłem, że to powiem, ale no nigdy w życiu się nie spodziewałem, że tak się rozczaruję, i to jeszcze przed premierą.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to o Lewiatanie tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj wagę, zyskaj odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
12: Polecam. Olga Chaińska.
13: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
14: Hej, co u ciebie?
15: Zapisałem się do TB Edukacja.
14: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
15: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
14: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
15: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
14: Też bym tak chciała.
15: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
14: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
16: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach. A wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+ czeka na ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
19: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
20: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
19: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Gotowa na powrót do szkoły?
21: Jasne!
4: jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
21: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
22: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
23: I po reklamie.

0: oni coś nagrają, to zawsze brzmi to doskonale. Możemy mieć zawsze pewność, że to będzie kawałek 10 na 10. Swedish House Mafia. Tu z Licky Lee. Happiness is so sad na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz hanczak z tej strony. 22 minuty nam zostały do godziny 15. Mamy czwartkowe popołudnie. No i może pobawimy się, że ja zaczynam, a wy kończycie. Ja zaczynam zdanie, a wy je kończycie głosówką na Messengerze Radia SK. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... No jestem bardzo ciekawy, co tutaj dodacie. Może poznam wasze plany na to popołudnie. Może dowiem się jeszcze czegoś innego. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że na ciąg dalszy wy już wedle własnego uznania dogrywacie jako głosówkę na Messengerze Radia SK. Kilka chwil i wracamy do hitów na czasie. Będzie m.in. początek. Na początek może waszego wolnego popołudnia. To oczywiście jeden z hymnów męskiego grania.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
8: Taurus z Pilzna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
7: Do tego kiełbasy i wędliny.
8: Naturalnie, domowo, ale i...
7: szybko. Taurus. Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
8: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
9: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowej cenie? Poznaj limitowaną wersję Skoda Easy. Teraz Skoda Kamiq Easy już od 83 200 zł. To więcej wyposażenia w standardzie i jeszcze więcej korzyści. Wszystko w atrakcyjnej cenie. Liczba egzemplarzy jest ograniczona, więc nie zwlekaj. Wybierz Skoda Easy i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Więcej szczegółów uzyskasz u naszych doradców. Odwiedź salon Skoda Autoród w Kielcach przy ulicy Krakowskiej 283 i dowiedz się więcej.
10: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
12: To zależy.
11: Czyli?
12: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
11: Serio?
12: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
11: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
12: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
11: I to wszystko na jednej uczelni?
12: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
11: To właśnie studia, których szukałam.
12: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
13: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
14: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
13: A wyżywienie będzie?
14: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
13: Kiedy?
14: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
13: A gdzie zgarnąć bilety?
14: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
15: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
18: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że macie w pracy jakąś przerwę, albo że już jesteście po pracy. To coś od Łajciora na antenie Radia SK tuż przed godziną 15. Ja zaczynam, wykończycie. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... Mikołaj?
1: To oczywiste, że piątkową robotę trzeba przełożyć na poniedziałek, żeby mieć dłuższy weekend.
0: A to cwaniaczek, ale to całkiem niezły lifehack na czterodniowy tydzień pracy. No to dla tych, którzy w czwartek mają już piątek, zagram Friday od Ritona po godzinie 15 między innymi.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Placek kruchy ze śliwką, cena z aplikacją 24,99 za kilogram. Cena przed obniżką 29,99 za kilogram. Pierogi ruskie 400 gramów z Społem PSS. Cena z aplikacją 10,99 za sztukę. Cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
8: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Białas, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
9: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Poszukaj miejsca, w którym po prostu dobrze się żyje. Takiego, gdzie zakupy zrobisz za rogiem. Na basen możesz wyskoczyć bez wyprawy przez całe miasto, a do centrum szybko dojedziesz autobusem. I gdzie do szkoły? Dzieci mają blisko. Na Masalskiego Trust czekają wygodne układy, miejsca w hali garażowej oraz winda. A ceny? Zaczynają się już od 290 tysięcy złotych. Więcej informacji na www.masalskiegotrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po reklamie.
17: I pora sprawdzić, co na kieleckich ulicach. Wiktoria Kmiecik, dzień dobry, witajcie ponownie. Ruch mamy bardzo duży. Najlepiej omijać szerokim łukiem ulicę Łódzką, Zagnańską i Jesionową. Tam bardzo dużo się dzieje. Dużo się dzieje też na ulicy Źródłowej, czy chociażby na ulicy Paku.
18: Jest 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Tam szef PKOL-u będzie odpowiadał na pytania śledczych. Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z aferą Zonda Krypto. Na linii reporterski Mateusz Chłystun. Powiedz, wiadomo już, kiedy szef PKOL-u zostanie przesłuchany?
19: Jego przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś.
20: Staramy się te czynności robić w tempie,
19: mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Dopytywałem, czy było coś w zachowaniu Radosława Piesiewicza w ostatnich dniach, co przełożyło się na decyzję śledczych o zatrzymaniu.
20: Nie znam takich informacji, które by świadczyły o próbie ucieczki, ale wiemy, że w tego typu przypadkach dochodzi zazwyczaj do próby matactwa.
19: Odpowiedział na moje pytanie minister Waldemar Żurek, który dodawał, że sprawa ma charakter rozwojowy. Nie odpowiedział jednak na pytanie o ewentualne kolejne zatrzymania, ale sugerowałby zamieszani w przestępczy proceder w Zonda Krypto sami zgłaszali się do śledczych.
18: O szczegółach afery Zonda Krypto przeczytacie na sk.pl. Były dyrektor Orlenu z zarzutami. W tle jest inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Podejrzany miał nadużywać uprawnień i zlecić sporządzenie raportu do dotyczącego polityka. Za dokument zamówiony według prokuratury bez żadnego uzasadnienia Orlen zapłacił 111 tysięcy dolarów. Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi 5 lat więzienia. Polskie siatkarki właśnie wybiegły na parkiet. W kolejnym meczu Mistrzostw Europy mierzą się z Niemkami. Na tablicy wyników w tym momencie 1-0 w pierwszym secie, dla Polek oczywiście. Dzisiejszy rywal to doświadczona drużyna, mówi atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak.
0: Mocny zespół, mają świetne zawodniczki na każdej pozycji, więc no to na pewno będzie dobre spotkanie.
18: Jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają z Turcją.
4: A ciekawe, czy już się dogadali, u kogo będzie stał ten bursztynowy słowik, albo jak się będą nim dzielić. Kuba i Kuba, laureaci bursztynowego słowika z tegorocznego Sopotu. Ich stygnie lato. Na początek tej godziny w programie Wrzuć na Luz, tu Hanczak, 2 po 15. Dzień dobry.

0: 17 minut po godzinie 15, słuchacie Radia SK. Czwartkowe popołudnie, no i ja zaczynam, a wy kończycie. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... I tutaj swoją głosówkę na przykład nagrał Wiktor na Messengerze SK oczywiście. No to lecimy. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że...
1: To oczywiste, że spędzam czas na grillu urodzinowym mojego przyjaciela.
0: Na grillu w czwartkowe popołudnie. No tak, trzeba żyć, no bardzo mi się podoba. Czy ktoś w tym kraju pracuje w ogóle o tej porze? No to jeszcze w takim razie Paulina. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że...
2: Jest oczywiste, że dziś wypłata.
0: Proszę bardzo, same dobre wiadomości. Ale czekaj, czekaj, czy to jest tak, że co czwartek masz wypłatę? Jeśli tak, to chcę mieć twoją pracę też. I w sumie można powiedzieć, że cały rok masz tłuste czwartki.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Placek kruchy ze śliwką, cena z aplikacją 24,99 za kilogram. Cena przed obniżką 29,99 za kilogram. Pierogi ruskie 400 gramów z Społem PSS. Cena z aplikacją 10,99 za sztukę. Cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
6: Trening czy zabawa z dzieckiem? W Kielcach nie musisz wybierać. Extreme Kids. 100% wyśmienitej zabawy dla dzieci od 0 do 12 lat. A dokładnie naprzeciwko siłowni Extreme Fitness w Agroma Parku. Zostawiasz dziecko pod opieką i trenujesz. Klubowicze siłowni Extreme Fitness mają 15% zniżki na zabawę. Urodziny, warsztaty dla dzieci, sala fitness. Wszystko na miejscu. Kielce Krakowska 297C. ExtremeKids.pl.
7: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO.
11: Sponsorzy Bank Spółdzielczy w Starachowicach, Odlewnie Polskie S.A., Animex Foods, Bank Pekao S.A.
12: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
10: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO.
11: Sponsorzy Velobank, placówka partnerska Starachowice, Starpol, Debil Concert.
12: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: I po reklamie.

0: Yeah! No, ja nie jestem z tych, którzy lubią chwalić dzień przed zachodem słońca albo sportowców przed zakończeniem meczu, ale pierwszy set dla Polek. Trwają Mistrzostwa Europy Siatkarskie, gramy z Niemkami. No i trzymamy kciuki, żeby ta dobra passa trwała. Asher i Ludacris już za nami, wrzucamy na luz 25 minut do 16, za chwilę Ellie Goulding.
1: Autopromocja.
2: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej!

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabat masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
6: Polecam. Olga Chaińska.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No
9: i
8: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
12: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
11: A wyżywienie będzie?
12: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
11: Kiedy?
12: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
11: A gdzie zgarnąć bilety?
12: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
13: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
14: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
13: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
14: Niemożliwe.
13: Na kiermaszu płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
14: Sprawdźmy to.
13: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
15: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
20: Radio SK.

0: Zalia, tylko kochaj mnie. No oczywiście, że ją kochamy i podziwialiśmy ją na Top of the Top Sopot Festiwalu. W poniedziałek tam była, ale dzisiaj do Opery Leśnej wraca, bo dzisiaj czwarty dzień tego festiwalu i między innymi Zalia na scenie się pojawi. Będzie również Igor Herbut, Krzysiek Zalewski, Natalia Schroeder, Young Leosia, a także Maryla Rodowicz. To wszystko w ramach koncertu Duety Nocy Letniej. A to nie jedyny koncert, który dzisiaj tam w Sopocie właśnie się odbędzie. Mówię tam, bo ja już akurat nie jestem w Sopocie, samym Sopocie, ale ostatnie dni, kiedy mieliśmy tam naszą strefę, kiedy stał tam nasz kamper, były naprawdę fantastyczne. Wszystkim, którzy wpadli do naszej strefy, przybili piątkę, z nami pogadali, zaśpiewali piosenkę na karaoke albo zatańczyli na silent disco. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że kolejne okazje do takich spotkań już niedługo. A za chwilę, no już niedługo, za 5 minut. 16. Mam nadzieję, że dla wielu z was oznacza to wyjście z pracy, ale że zostaniecie z Eską w drodze do domu.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach. A wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+ czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
4: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci Pan tylko za soczewki.
2: Odwiedź salon Filman w Galerii Korona w Kielcach. Regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
7: Kielce, Zagnańska 27.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka z o.o. Sponsorzy Velobank, placówka partnerska Starachowice, Starpol, Devil Concept. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
11: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka z o.o. Sponsorzy Bank Spółdzielczy w Starachowicach, Odlewnie Polskie S.A., Animex Foods, Bank Pekao S.A. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Witajcie ponownie, Wiktoria Kmiecik. 1 września zbliża się naprawdę wielkimi krokami i to widać na kieleckich ulicach, bo w okolicach galerii handlowych bardzo, bardzo dużo się dzieje i myślę, że tak właśnie będzie do 1. No w końcu zakupy trzeba jakieś zrobić, nowe ciuszki kupić, rodzice cierpliwości wam życzę.
15: 16. SK News, Jakub Krzyżak. Zbliża się 16. Lada chwila w katowickiej prokuraturze ma rozpocząć się przesłuchanie Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL został dziś zatrzymany w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura nie poinformowała jeszcze o treści zarzutów, jakie chce postawić Piesiewiczowi. Czy z zarzutami będzie dalej prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego? To sprawdzał reporterski Mateusz Gołębiewski.
16: By odwołać prezesa PKOL, najpierw potrzeba 2/3 głosów na zarządzie. Później prezes może odwołać się do walnego zgromadzenia, choć Radosław Piesiewicz wcześniej unikał zwołania tego ciała.
17: To nie podlega ocenie, ma zwołać i tyle. Czy się to panu podoba Piesiewiczowi, czy też nie?
16: Nie kryje oburzenia taką postawą wiceprezes PKOL Adam Konopka. Radosław Piesiewicz jest prezesem PKOL od kwietnia 2023 roku.
15: Tragiczny wypadek w górach. Turysta spadł z dużej wysokości i zmarł na miejscu. Do wypadku doszło w rejonie Granatów w Tatrach Wysokich. Na miejsce wypadku poleciał śmigłowiec ratunkowy Topr. Ratownicy stwierdzili jedynie zgon mężczyzny. O szczegółach akcji przeczytacie na sk.pl. Przed nami wielkie koszykarskie emocje. Reprezentacja Polski dziś w Rydze zmierzy się z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Do drużyny w ostatnich dniach dołączyli Jordan Lloyd i Andrzej Pluta.
0: Atmosfera jest bardzo dobra. Oczywiście dochodzą do tego emocje, aczkolwiek wydaje mi się, że z tą grupą już na tyle dobrze się czujemy, że to nam tylko pomaga.
15: Mówił Pluta. Początek dzisiejszego meczu o 20:00. Z kolei w niedzielę w Ergo Arenie w Gdańsku kosz kadra zmierzy się z mistrzami świata, Niemcami.
13: Wrzuć na luz.
18: Wrzuć na luz.
13: W Radiu SK.
18: SK.
19: Kto właśnie włączył radio na przykład w swoim samochodzie, bo wraca do domu z pracy? Dzień dobry. Kto z nami jest już od dawna? No to cieszę się, że nadal jesteście. Zagram wam fajnie na błysk. Dawid Podsiadło za chwilę. Najpierw zagramy w Wężyka. DJ Snake i Justin Bieber. Let me love you. Tu Hanczak. Dzień dobry. Dzień dobry.

0: 15 minut po godzinie 16 to Radio SK, Hanczak z tej strony. Tame Impala zagrał Loser, to jest przegrany, Loser, a Winner to zwycięzca, jeżeli dobrze pamiętam z języka angielskiego. No to zdecydowanie bliżej tego Winnera są dziewczyny, nasze siatkarki, które grają w Mistrzostwach Europy z Niemkami, drugi set dla nas. No i teraz trwa trzeci, trzymamy mocno kciuki. Loserami, czyli przegranymi na pewno też nie są ci, którzy kończą wakacje i za chwilę wrócą do rzeczywistości szkolnej na przykład, albo za miesiąc do tej uczelnianej. Nie, nie, nie. Możecie być absolutnie wygranymi. Po pierwsze wracacie z, mam nadzieję, naładowaną baterią, wypoczęci, a po drugie z fajnymi wspomnieniami, a po trzecie możecie za chwilę być zwycięzcami w naszej zabawie, gdzie na pierwszy dzwonek wręczamy różnego typu gadżety, które mogą się w szkole przydać i ten powrót po wakacjach do rzeczywistości trochę ułatwić. I wcale nie trzeba chodzić do szkoły tak naprawdę, żeby się zgłosić na sk.pl. Czekam na zgłoszenia, a za chwilę do kogoś z was dzwonię.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu: Szpaku, Awi, Białas, Kasba, Łaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama. Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
13: To zależy.
12: Czyli?
13: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
12: Serio?
13: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
12: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
13: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
12: I to wszystko na jednej uczelni?
13: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
12: To właśnie studia, których szukałam.
13: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
14: I po reklamie.

0: Na eskowym zegarze 16.30, Offenbach i Ella Henderson praktycznie za nami, przed nami nowość od Sylwii Grzeszczak, czyli Mango, ale jeszcze wcześniej łączenie z Amelią.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: Czyli słuchaczką, która zajrzała na SK.pl, żeby napisać, co u niej pierwszy dzwonek oznacza, który coraz bliżej. Pierwszy dzwonek, nowy rozdział w życiu rodziny. Mamy pierwszoklasistę na pokładzie, Amelia, tak?
2: Zgadza się.
0: Jak ma na imię pierwszoklasista?
2: Szymon.
0: A czy Szymon jest z tych dzieci, które nie mogą się doczekać, że będzie ten pierwszy dzwonek i w końcu będą chodzić do szkoły? Czy wręcz przeciwnie i się zapiera nogami, rękami, żeby tylko ten pierwszy dzień września nie nadszedł?
2: Jest trochę stresu, ale bardzo lubi naukę, więc raczej nie może się doczekać.
0: Dobrze, dobrze. Mój siostrzeniec Wojtek, pozdrawiam, też idzie do pierwszej klasy i też się nie może doczekać. To jest po prostu też niezły nicpoń, ale szkołę chce poznać, więc niech tak zostanie im jak najdłużej. Z tego co wiem, to twój Szymon bardzo lubi, jak drukujesz mu różnego typu kolorowanki i innego typu materiały. Zresztą pewnie jak pójdzie do szkoły, będzie tego jeszcze więcej.
2: Dokładnie, tak będzie.
0: I że przydałoby się jakieś urządzenie takie drukujące na przykład do tego.
2: Oj, bardzo by się przydało, nawet nie wiecie jak.
0: A ty też, z tego co wiem, planujesz jakąś pracę niebawem pisaną, więc dobrze, no to od nas dostajesz w takim razie kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na urządzenie wielofunkcyjne HP.
2: Dziękuję bardzo. Na pewno skorzystamy i możemy się doczekać.
0: Drukujcie, kolorujcie, kserujcie i tak dalej. No i samych dobrych wrażeń ze szkoły Szymonowi. A was zapraszam na SK.pl.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.

0: Ależ on jest dobry w tę nawijkę, prawda? Eminem na antenie Radia SK. A propos nawijania, ja sobie uświadomiłem, że dokładnie 27 sierpnia 26 lat temu pierwszy raz powiedziałem jakiekolwiek słowo na antenie radiowej. Wtedy jeszcze jako słuchacz i jeszcze przed mutacją, więc brzmiałem bardziej jak Michalinka niż jak Michał. Ale wtedy się w radiu zakochałem i to był taki mój pierwszy raz. A pierwszy raz w najbliższy poniedziałek gwiazdy poprowadzą pełen popołudniowy program na antenie Radia SK. I to nie byle jakie gwiazdy, bo w naszym studiu i Sylwia Grzeszczak, która śpiewała parę chwil temu Mango, i Dawid Kwiatkowski, i Margaret, i Oskar Cyms, i Blanka. I oni poprowadzą popołudniowy program tak na koniec wakacji, ale na początek czegoś zupełnie nowego, co od września w Radiu SK będziemy dla was mieli. Także bądźcie czujni i nie przegapcie tego programu w poniedziałek.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy HP.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
6: Taurus z Pilsna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
5: Do tego kiełbasy i wędliny.
6: Naturalnie, domowo, ale i...
5: szybko.
6: Taurus.
5: Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
6: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Kielce, ulica Świętokrzyska 20.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Faith, Alan Walker i Ava Max.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
0: Tak wam zagrałem. Polki wygrały z Niemkami, nasze siatkarki, o czym więcej za chwilę w newsach.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
9: Polecam. Olga Chaińska.
10: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
11: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
14: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
13: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
14: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
15: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
16: A wyżywienie będzie?
15: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
16: Kiedy?
15: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
16: A gdzie zgarnąć bilety?
15: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
17: I po reklamie.
18: Wiktor Jakmicik, witajcie ponownie. Na kieleckich ulicach wciąż bardzo, bardzo duży ruch, więc jeżeli gdzieś się wybieracie, to weźcie za sobą cierpliwość. Ona się na pewno przyda. Czy to centrum, czy obrzeża naszego miasta, tam dużo się dzieje. Oczywiście przede wszystkim ulica Łódzka i Zagnańska.
19: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors.
18: Uwaga, uwaga, teraz ważne info. Po raz 23 Kielce spełniają marzenia małych pacjentów Kieleckiego Szpitala Dziecięcego. Spotkajmy się w Amfiteatrze Kadzielnia na superkoncercie z gwiazdami. Zagrają dla Was Roxy, Patrycja Markowska i Liber. A to wydarzenie już 5 września. A trochę wcześniej, bo 28 sierpnia o 19.30 w kinie letnim w Sielpi koło Końskich odbędzie się wydarzenie dla fanów rock'n'rolla. To będzie ogólnopolski zlot fanów Roxette. W programie potężna dawka muzycznych wspomnień i wyjątkowy koncert zespołu Roxette Tribute Band.
20: Słuchajcie, wszyscy fani świetnej muzyki rock'n'rollowej, od ballad rockowych z wielkim sercem w tle po rock'n'rollowe mocne riffy, szalejące solówki, musicie być z nami.
18: Mówi organizator zlotu.
19: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors, ulica Łódzka 274.
0: Minęła 17, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak czuje się mocno skrzywdzony, mówił szef PKOL-u. Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Ma usłyszeć zarzuty związane z aferą w sprawie zonda krypto.
6: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, kto jest winny. Bardzo dużo.
0: Mówił Piesiewicz. Jakie zarzuty może usłyszeć szef PKOL-u? Tego śledczy nie chcieli zdradzić. Akcja była skoordynowana, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A chodzi o działania agentów CBA na Dolnym Śląsku. Zatrzymano tam kilka osób w sprawie wyłudzania pomocy popowodziowej.
17: Pani prokurator te osoby przesłuchuje, stawia zarzuty i z pewnością państwa o tym poinformuje.
0: Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. To będzie pierwszy taki bieg w Polsce 6 września na krakowskich W Błoniach roboty pobiegną dla beneficjentów Fundacji Poland Business Run. Wśród maszyn będzie też nasz eskowy reprezentant.
21: Robot eskowy to bardzo sprytny robot, Agibot X2. Dla mnie jeden z lepszych robotów, bardzo sprawny i bardzo szybki.
0: Mówił jeden z organizatorów, Piotr Biedroń. Pierwszy ludzki bieg już w tę niedzielę w Warszawie. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitacji. I jeszcze jedna ważna informacja ze świata sportu. Polki bez straty seta wygrały z Niemkami 3-0. To ich czwarte zwycięstwo z rzędu na Mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet.

0: Radiu SK.
1: Brawo dziewczyny, było przed chwilą też o robocie. Ja mam nadzieję, że wy jednak już po robocie. 2:17, czyli jak mawia Kasia Węsierska, Międzynarodowa Godzina Szczęścia. A tymczasem Hanczak za mikrofonem, wrzucamy razem na luz. Nareszcie Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia już teraz.

0: podśpiewywał razem z Britney?
1: Ja.
0: No i pewnie jeszcze parę osób się zgłosiło. 17 minut po godzinie 17 wrzucamy razem na luz w czwartkowe popołudnie. Hanczak z tej strony, nie sam, bo jest na przykład Szymon, który nagrał głosówkę na Messengerze Ski.
2: Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że jutro piątek i upragniony weekend.
0: Odliczamy, wszyscy już nie możemy się doczekać faktycznie tego weekendu, nawet jeśli to jest ostatni weekend w wakacji. Znaczy dobra, uczniowie może się nie chcą przyznawać, że to już ostatni weekend wakacji, ale jak ktoś pracuje, to to, że to ostatni weekend wakacji,

0: To mu nie przeszkadza, prawda? Co więcej, 27 dzień sierpnia w kalendarzu takich nietypowych świąt to jest dzień tira, więc ja z tego miejsca pozdrawiam wszystkich, którzy a, tyrają, ale b, wszystkich tirowców i wszystkie... Nie powiem, bo to źle brzmi. Osoby, panie, które kierują tymi wielkimi samochodami, bo przecież dużo pań za kółkiem tira też można spotkać. A wiem, że często eski w trasach słuchacie. Pozdrowienia dla was szerokiej drogi i bezpiecznej drogi przede wszystkim. Temper City, Alvaro Soler, a potem Dawid Kwiatkowski z Margaret. Do waszych wielkich wozów za moment się dosiądą.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 18.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Placek kruchy ze śliwką, cena z aplikacją 24,99 za kilogram. Cena przed obniżką 29,99 za kilogram. Pierogi ruskie 400 gramów z Społem PSS. Cena z aplikacją 10,99 za sztukę. Cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowej cenie? Poznaj limitowaną wersję Skoda Easy. Teraz Skoda Scala Easy już od 81 100 zł. To więcej wyposażenia w standardzie i jeszcze więcej korzyści. Wszystko w atrakcyjnej cenie. Liczba egzemplarzy jest ograniczona, więc nie zwlekaj. Wybierz Skoda Easy i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Więcej szczegółów uzyskasz u naszych doradców. Odwiedź salon Skoda Autoród w Kielcach przy ulicy Krakowskiej 283 i dowiedz się więcej.
8: Gotowa na powrót do szkoły?
9: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
8: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
10: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
11: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
12: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
15: I po reklamie.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Cały czas gram wam słonecznie i wakacyjnie w Radiu SK i wszystkie hity wesne się zaczynają, na przykład Music Sounds od Fast Boya brzmi bardzo dobrze. 23 minuty nam do 18 zostały, Hanczak z tej strony. Za chwilę nieco zwolnimy, bo będzie Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again. Niektórzy niedługo tak wakacją zaśpiewają, ale jeszcze jest czas, żeby jakąś wakacyjną przygodę przeżyć. I na przykład czytam w internecie, że jutro po południu w Mysłowicach można wziąć udział w biciu rekordu w liczbie ludzi tańczących lambadę. O, proszę bardzo. Trochę można jeszcze sobie bioderkami pobujać przed końcem wakacji, jeżeli ktoś ma blisko.
1: Radio SK. Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+, czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
10: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Sponsorzy Bank Spółdzielczy w Starachowicach, Odlewnie Polskie SA, Animex Foods, Bank Pekao SA. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
10: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Sponsorzy Velobank, placówka partnerska Starachowice, Starpol, Debil Concept. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

0: słucha całych płyt, to jutro nowy album tego pana, czyli Alexa Warrena, będzie dostępny. No i tam m.in. hit Passenger, który w Radiu SK ochoczo wam oczywiście gramy. Pasażerem w studiu Radia SK, które leci jak statek kosmiczny dalej. W kierunku wolnego wieczoru, mam nadzieję. Jest Rafał Adamczak, chociaż on nie jest pasażerem, on jest bardziej pilotem i to on z wami spędzi ten wieczór imprezkowy, a ja wracam do was jutro po 14. Michał Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
4: To zależy.
3: Czyli?
4: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
3: Serio?
4: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
3: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
4: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
3: I to wszystko na jednej uczelni?
4: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
3: To właśnie studia, których szukałam.
4: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
5: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
6: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
5: A wyżywienie będzie?
6: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
5: Kiedy?
6: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
5: A gdzie zgarnąć bilety?
6: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
7: Poszukaj miejsca, w którym po prostu dobrze się żyje. Takiego, gdzie zakupy zrobisz za rogiem. Na basen możesz wyskoczyć bez wyprawy przez całe miasto, a do centrum szybko dojedziesz autobusem. I gdzie do szkoły? Dzieci mają blisko. Na Masalskiego Trust czekają wygodne układy, miejsca w hali garażowej oraz winda. A ceny? Zaczynają się już od 290 tysięcy złotych. Więcej informacji na www.masalskiegotrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
9: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Wiktor Jakimicik, dzień dobry, witajcie ponownie. Sprawdzam, co jeszcze w pogodzie w Kielcach. Noc będzie zimna, niestety. Do 15-14 stopni spadnie temperatura, ale za to w piątek czeka nas gorący dzień. Do 26-7 stopni bez opadów deszczu i duża ilość słońca przez cały dzień.
17: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors.
16: Uwaga, uwaga, mam dla Was taneczne info. Jeśli kończyć lato, to tylko z rozmachem. Przed nami ostatnia, najbardziej gorąca noc tego sezonu w klubie Ultrafiolet. Już w najbliższy piątek parkiet rozpalą Rodrigo Rodriguez, Katrin Lazo oraz goście specjalny Adriano Brizuela. Z widowiskowym show na żywo, na perkusji. Także posłuchacie rytmy salsy, reggaetonu i latino house'a. Na to wydarzenie do kieleckiej uchwałki mamy dla Was wejściówki. Piszcie po nie na kielce@opaeska.pl. A teraz jeszcze kilka polecajek. Na początek park linowy na Szczepaniu. To fajna miejscówka, by spędzić czas na świeżym powietrzu. Będziecie tam mogli sprawdzić swoje możliwości na różnych wysokościach. A obok parku linowego macie też baseny tropikalne. To znów miejsce idealne na relaks. Czeka tam na Was wodna rzeka, masaże wodne, jacuzzi czy strefa zabaw wodnych dla każdego i oczywiście rury pontonowe.
17: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach. Firma CMC Motors. Ulica Łódzka 274.
0: Minęła 18, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy na Węgrzech. Ciała jutro zostaną wydane rodzinom. Kolejne sekcje pozostałych 6 ofiar zaplanowano na jutro. Alerty przed upałami w 4 województwach od zachodu po południe kraju, ostrzegają MGW. Maksymalnie na termometrach nawet 31 stopni. I jeszcze maksymalne ceny paliw na jutro. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,57, za 98 7,37, a za diesla 7,36.
15: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
18: SK Sport News.
0: Polskie siatkarki wciąż bez porażki na Mistrzostwach Europy. Komplet 4 zwycięstw zapewniły sobie wygraną z Niemkami. Znów bez straty seta. 3-0. Biało-czerwone mogą być już pewne zajęcia co najmniej 2. miejsca w grupie A. Teraz czeka ich jednak o wiele trudniejsze wyzwanie. Mecze z najlepszą drużyną na świecie i gospodarzem turnieju, czyli Turczynkami. Przed nami też wielkie koszykarskie emocje. Reprezentacja Polski dziś w Rydze zmierzy się z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz 2. etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Początek dzisiejszego meczu o 20, a w niedzielę w Ergo Arenie w Gdańsku Koszkadra zmierzy się z mistrzami świata, Niemcami.
15: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
19: Jak lubicie żelki, to sobie pomyślcie, że ten wieczór jest dla was takim żelkiem. Jak lubicie ciepły prysznic, to pomyślcie sobie, że jest takim ciepłym prysznicem. Czyli krótko mówiąc, same przyjemności, bo to jest imprezka cały czas wakacyjna. Rafał Adamczak, witajcie. Swedish House Mafia, Wait So Long. Tak muzycznie zaczynamy.

No, jak sobie patrzę, jakie dzisiaj święto mamy, to wydaje mi się, że będzie bardzo radośnie, bo w kalendarzu jasno jest napisane, że 27 sierpnia to dzień tira! I nie patrzmy na tira tylko i wyłącznie jak na wielką, ogromną ciężarówkę, bo jak się okazuje, gdybyśmy się w temat tak bardzo, bardzo zagłębili, to nie

artykuły pierwszej, może nawet nie pierwszej, ale jednak potrzeby docierają tam, gdzie dotrzeć powinny. No dobra, to kierowców pozdrawiamy, kierowców, tirowców oczywiście, a do tego pozdrawiam każdego, kto chciałby sobie dzisiaj jakieś święto takie dla siebie ustanowić. Gdybyście chcieli dać znać, jakie to miałoby być święto, to czekam na SMS-y. Pod 664 402 302, ewentualnie niezmiennie głosówki na Messengerze. A w imprezce teraz Nickelback, Have You Remind Me, później będzie to Biro Miało.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Wszystkie marzenia to łatwo ganki. Majko w Radiu SK w wakacyjnej imprezce. 22 minuty po godzinie 18. Słuchajcie, dzisiaj dzień tira. Poprosiłem, że jak ktoś nas słucha rzeczywiście jadąc za kierownicą takiej wielkiej ciężarówki, to niech nam trądy podeśle. I oto uwaga, Kasper wysłał nawet filmik. Więc wsiadamy do tej ciężarówki z Kacprem. Poczujcie to i usłyszcie to. Tak, tak to się robi. Kasper Szerokości, tutaj jeszcze widziałem, że Kasper nawet tymi wielkimi halogenami nam mignął w rytmie hitów na czasie, pięknie. No to Kasper, przyjmij koniecznie od nas, od Eski, naszą kultową już eskową koszulkę z napisem cześć na piersi. To takie będziesz miał powitanie dla kolegów, jak już się gdzieś tam na pauzę na parkingu zatrzymasz i wysiądziesz z tej szoferki, od razu będą wiedzieli, że to Kacper kręci pauzę teraz. Ten, który z Eską trzyma. Rudimental i Cali Talai Now, tak będzie za chwilę muzycznie w wakacyjnej imprezce w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj wagę, zyskaj odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
9: Polecam. Olga Chaińska.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TB Edukacja.
10: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
10: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Placek kruchy ze śliwką, cena z aplikacją 24,99 za kilogram. Cena przed obniżką 29,99 za kilogram. Pierogi ruskie 400 gramów z Społem PSS. Cena z aplikacją 10,99 za sztukę. Cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
17: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że czwartkowo po pracy, ewentualnie różnych innych obowiązkach, nie jesteście tak bardzo zmęczeni, że jedyne ekstazji, o jakim myślicie, to właśnie ekstazji w piosence od ATB. A wiecie w ogóle, ile ta piosenka ma lat? 22 lata. To był dokładnie 2004 rok, kiedy premierowo ATB dał nam Ecstasy, które teraz wam przypomniałem w Radiu SK, bo to jest taki hit, który będzie zawsze na czasie, nie ma co się oszukiwać. I na naszym Messengerze pojawiła się a propos tego święta, co to każdy mógłby dla siebie jakieś takie odpowiednie ustanowić. Pojawiła się głosówka od Olgi.
1: Jakbym mogła ustanowić jakieś swoje święto, to byłoby to święto świętego spokoju. Kiedy dzieci od rana do wieczora niczego ode mnie nie chcą, nie potrzebują, ani mój mąż, ani nikt, a moje klientki z samego rana piszą mi SMS-a z życzeniami spokojnego dnia, świętego spokoju i dodatkowo wysyłają mi opłaty za zaplanowane wizyty, których nie będzie.
0: I w sumie takie święto to ja mogę biorę z zamkniętymi oczami. Z drugiej strony, to nawet tak bardzo blisko, jest propozycja, którą mam dla was po godzinie 19. Otóż komuś z was dam 1000 złotych i jeszcze zestaw fajnych gadżetów dorzucę. Jak wy mi na sk.pl napiszecie, w czym chcielibyście być mistrzem i dlaczego właśnie w tym. To już po godzinie 19. Tysiak czeka, a wy się na sk.pl zgłaszajcie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
12: Taurus z Pilsna.
13: Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
14: Do tego kiełbasy i wędliny.
13: Naturalnie, domowo, ale i
14: szybko.
13: Taurus.
14: Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
13: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
15: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
20: I po reklamie.

Jeżeli wasz powrót z pracy do domu jest taki ślimaczy, powolny, a chcielibyście szybciej, no proszę bardzo, ta piosenka od Sienny Spyro, Great Expectation, też była wolna. No już nie jesteście sami, jesteście wy i Sienna. To jest Radio SK, to jest imprezka u nas, hity na czasie. Za 4,5 minuty będzie 19.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę.

0: Co ty taki zakręcony?
1: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
0: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
1: Co? Tak szybko?
0: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
1: Czekaj.
0: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
1: Kielce, Zagnańska 27.
0: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
4: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Starachowice i Mielec, te dwa miasta to kolejne przystanki naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Odwiedzimy je w najbliższy weekend. W Starachowicach w sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. Niedziela to koncerty z Koliba, Ambryskiej i legendarnej grupy T-Love. Każdy więc znajdzie coś dla siebie. W Mielcu podobnie, czyli różnorodnie muzycznie. W sobotę wystąpią Grupson i Michał Szczygieł, a w niedzielę niedziela należeć będzie do Agnieszki Chylińskiej. Wstęp na imprezę jest wolny. Przedwczoraj walczył w Sopocie o bursztynowego Słowika. Dzisiaj o 23:00 jeśli wystąpi nad Wisłą w Warszawie. No a później jesienią zagra w klubach w kilku miastach. Jeremi Sikorski, którego znacie choćby z hitu Wracam, ogłosił trasę koncertową. 25 listopada Jeremi zacznie koncertem w Warszawie, a w grudniu wystąpi w Gdańsku, Krakowie i Katowicach.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka.
12: Eska.
11: Eska.
10: Czym chcecie być mistrzem i dlaczego właśnie w tym? Dajcie znać na sk.pl. Mam dla was 1000 zł i zestaw fajnych gadżetów, ale mam też dla was na lato hit na czasie. Tak, tak, jeszcze lato. Dawid Porsiadło na Błysk zaczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estetem, numer swoją premierę też miał u nas. To jest nówka sztuka na naszej letniej, wakacyjnej playliście. Swedish House Mafia i Lykeli Happiness i So Set. Za 29 minut będzie 20.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Jak ktoś jest wrażliwy, to niech sobie teraz idzie do kuchni, zrobi herbatę. Dlatego, że będziemy o zakładaniu welfonów rozmawiać. Dzień dobry, Karolino.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ja wiem, że ty w pracy jesteś. Powiedz, co ty w tej pracy będziesz dzisiaj robić, bo to trochę się z naszą branżą tutaj przeplata.
2: Dokładnie tak. Dzisiaj zabezpieczam medycznie koncert Kaśki Sochackiej.
0: A Kaśka Sochacka dzisiaj gra w Opolu, z tego co pamiętam, tak?
2: Dokładnie tak.
0: O, to moi drodzy, jak jesteście na koncercie Kaśki Sochackiej albo się tam wybieracie, w Opolu właśnie, to wiecie, że o wasze bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o zdrowie, dba między innymi Karolina. Karolino, droga, a powiedz, bo ty jesteś takim, napisałaś, uwaga, to będzie dokładny cytat, młodym ratownikiem medycznym. Z jakimi wyzwaniami boryka się młody ratownik medyczny, który ma na imię Karolina?
2: Młody ratownik medyczny boryka się z problemem zakładania węflonów.
0: Ale czekaj, nie idzie, nie lubisz, nie umiesz, nie potrafisz, czy chciałabyś być, no właśnie jak to w naszej zabawie, mistrzem?
2: Chciałabym być mistrzem i mieć supermoc, taki wiesz, laser, żeby zobaczyć, gdzie jest ta żyła i bez problemu zakuć tego pacjenta.
0: Jeny, jak to strasznie wszystko brzmi, aż mam gęsią skórkę, matko jedyna. Ale wiadomo, to są bardzo ważne rzeczy. Można sobie tutaj śmieszkować, ale to są ważne sprawy. Słuchaj, czyli chciałabyś tak, pewnie podchodzisz z węflonem do pacjenta, zamykasz oko, otwierasz oko i już węflon założony.
2: O, byłoby bardzo super.
0: Słuchaj, a są naprawdę w ogóle, są takie rzeczy jak węflony ćwiczebne, że możesz sobie kupić na przykład 1000 węflonów i trenować?
2: To znaczy, no mogę sobie trenować, ale ale na kim miałabym trenować? Na człowieku musiałabym trenować.
0: A nie ma jakichś takich udawanych człowieków?
2: No są takie udawane człowieki są, ale są też takie trenażery specjalne do zakładania węflonów, ale to nie odzwierciedla tego.
0: Rozumiem. Słuchaj, to ja nie wiem w takim razie, w co ty pójdziesz i czy ty zainwestujesz w węflony, czy udawanego człowieka, czy może jeszcze inny sposób znajdziesz, ale ja trzymam kciuki za to, żebyś była mistrzem, bo wtedy coś czuję, że i my dookoła ciebie będziemy bezpieczniejsi. I moja droga, ode mnie w prezencie dla ciebie 1000 zł i jeszcze gadżety, wow, zestaw gadżetów od TEP Edukacja dla ciebie.
2: Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że się przydadzą na węflony.
0: Wierzę, że wykorzystasz to dobrze. Chciałem zapytać ciebie, czy znasz ceny na rynku i wiesz, ile kosztuje na przykład udawany człowiek?
2: Ale no niestety, no około 1000 zł. Dam sobie radę, poradzę sobie.
0: No dobrze, słuchaj, to ja w takim razie życzę, żeby koncert Kaśki Sochackiej, jeżeli chodzi o sprawy medyczne, był spokojny, żebyś jednak nie musiała wykazywać się swoimi umiejętnościami, żebyś tam trochę, wiesz, jakichś przyjemności artystycznych dla siebie z tego wszystkiego wzięła,
2: dokładnie,
0: okej?
2: Bardzo wszystkiego dziękuję.
0: Dobrego.
2: Na tym polega zawód ratownika medycznego, żeby nic nie robić. Oczekiwać.
0: To powiedziała Karolina, ale właśnie tego wszystkim ratownikom życzę i tobie również, żebyście oczekiwali i tego oczekiwania mieli jak najwięcej. Wszystkiego dobrego,
2: dziękuję,
0: było
2: bardzo
0: mi szalenie miło cię poznać. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.teb.pl.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Placek kruchy ze śliwką, cena z aplikacją 24,99 za kilogram. Cena przed obniżką 29,99 za kilogram. Pierogi ruskie 400 gramów z Społem PSS. Cena z aplikacją 10,99 za sztukę. Cena przed obniżką 13,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
3: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
8: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
3: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
8: Niemożliwe.
3: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
8: Sprawdźmy to.
3: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
11: Kielce, Zagnańska 27.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: I po reklamie.

A wy kiedy sobie pozwoliliście ostatnio, żeby tak wiecie, w sposób planowy bądź mniej planowy zgubić się nocą? Kuba Linzalia, Kyoto. W Radiu SK to jest wakacyjna imprezka i takie hity na czasie wam podrzucamy. E3 Bad Habits będzie już za chwilę. Będzie jeszcze nówka sztuka od Armina przed godziną 20. A Zalia dzisiaj pojawi się w ramach jednego z dwóch koncertów, które jeszcze w Sopocie. Top of the Top Sopot Festival. Dziś ostatni już dzień. Najpierw Top of the Rock i na scenie Lady Punk, Perfect, Małgorzata Ostrowska między innymi, czyli klasyki polskie, a później koncerty, duety Nocy Letniej. No i tutaj właśnie będzie Zalia, będzie Błażej Król, będzie Jan Klosia, będzie Igor Herbut, będzie Zalewski, będzie Maryla Rodowicz między innymi, czyli jeszcze tyle w Sopocie się dzieje. W Sopocie, który my, Radio SK, również razem z wami bardzo mocno przeżywamy i bierzemy w tym wszystkim udział.

Po pierwsze, jeżeli lubicie taką muzykę, to będę miał dla was coś interesującego, coś fajnego, coś dobrego już po godzinie 20. Bądźcie czujni. Jeżeli marzy wam się jeszcze na koniec wakacji udział w fajnej imprezie, a jeżeli chcecie takiej muzyki więcej, polecam nasz stream SK Live Remix w naszej apce SK-owej i polecam też SK Live Remix na antenie Radia SK i w piątek, i w sobotę, w każdy weekend. Tak wam gramy wieczorową i nocną porą. Armin van Buuren i Sasha Everlasting to jest nówka sztuka na naszej playliście w Radiu SK.

0: promocja.
1: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO.
7: Sponsorzy Bank Spółdzielczy w Starachowicach, Odlewnie Polskie S.A., Animex Foods, Bank Pekao S.A.
6: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO.
7: Sponsorzy Velobank, placówka partnerska Starachowice, Starpol, Depil Concert.
6: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors.
10: Uwaga, Jagakon 2026 wraca do Skarżyska Kamiennej. Już od najbliższego piątku do niedzieli w Miejskim Centrum Kultury czekają na was setki planszówek, fantastyczne sesje RPG i konkurs cosplay.
11: Każdego dnia, gdy się będzie odbywało się około 10-12 różnych atrakcji, z czego każdy uczestnik może sobie wybrać, w czym aktualnie chce brać udział.
10: Mówi Michał Pajek, główny koordynator imprezy, a więc info znajdziecie na sk.pl. I jeszcze na tą imprezę mamy dla was wyjściówki, także bierzcie po nie na Kielce. Małpaeska.pl. A na koniec mamy dla dzieciaków zaproszenie na świetne wydarzenie. Park Trampolin Happy Jumper zaprasza na wyjątkową nocowankę Stitch i Minecraft. W piątek od 20.30 na dzieci czeka pełna opieka, gry terenowe, brokatowe tatuaże i seans filmowy.
9: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors, ulica Łódzka 274.
12: Muzyką się żyje.
13: Zaczyna się czwarty, ostatni już dzień Top of the Top Sopot Festiwalu właśnie w tym momencie. A dzisiaj w operze leśnej rządzą gitary, to w koncercie Top of the Rock, w którym wystąpią legendy polskiego rocka, m.in. Lady Punk i raczej Małgorzata Ostrowska. W drugiej części wieczoru na scenie pojawi się królowa Maryla Rodowicz, a także wielu artystów znanej z Eski, na przykład Zalia, Igor Herbert czy Jan Kloosia. To będzie koncert pod hasłem Duety Nocy Letniej, a na naszym Instagramie możecie zobaczyć mnóstwo zakulisowych relacji ze wszystkich dni festiwalu, bo oczywiście Eski i naszej ekipy na miejscu nie zabrakło. Możecie też zobaczyć, jakim wozem i jak zajechała na miejsce Maryla Rodowicz. Polska potwierdza udział w przyszłorocznej Eurowizji. Wyślemy naszego reprezentanta do Bułgarii. To jest news, który jako pierwsi zdobyli dziennikarze Eski, a więcej przeczytacie na sk.pl.
0: Impreska.
13: Jako że wskoczyliśmy w kolejną godzinę, bo to już prawie 2 po 20, u nas teraz więcej hitów na czasie, takich w sam raz na wieczór, w sam raz do imprezkowania. Jeżeli ktoś chce, to bardzo proszę. Temper City, Self Aware. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, witajcie.

0: tam pamiętał o tym mundialu, który za nami, prawda? Ale jednak to jest numer, który nam się z tym wydarzeniem piłkarskim mocno kojarzy i mocno z nim związany jest. Andrea Bocelli, David Guetta, IJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Tak wam zagrałem w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. Wspominałem o zaproszeniach na Sunset Square. No i ledwo człowiek wspomni o tym, że ma. Jeszcze nawet słowa nie powie, co tu by trzeba było zrobić, żebym te zaproszenia dał, a już takie głosówki wpadają jak ta od Jarka.
1: Siema SK, próbowałem już wszystkiego. Tańczyłem do radia w kuchni, robiłem własny festiwal na balkonie, ale umówmy się, nic nie zastąpi Sunset Square. Moje nogi aż rwą się do tańca, a serce bije w rytmie basu. Zlitujcie się i wyślijcie mi na tą super imprezę. Pozdro, Jaro.
0: Wcale się nie będziemy litować, jak twoje nogi tak bardzo rwą się do tańca, a Sunset Square już jutro się rozpoczyna. No to Jaro, podwójna wejściówka dla ciebie jak najbardziej.
2: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Play.

0: 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: I po reklamie.

Łóżka chodzi, co? No, taka jest właśnie muza od bazy Magnetic. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK, ale te wakacje powoli, powoli się kończą. Coś się kończy, ale też coś się zaczyna, idzie u nas w Esce coś nowego. A ostatni dzień wakacji, no tak w tym roku się ułożyło, że to poniedziałek. I u nas sprawa wyjątkowa. W Esce po raz pierwszy, moi drodzy, popołudniowy program właśnie w poniedziałek poprowadzą wasi ulubieńcy. Gwiazdy, Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, tak, tak, ten duet, który zdobył bursztynowego słowika dopiero co w Sopocie. Będzie Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cyms, Blanka, tyle gospodarzy tej popołudniówki poniedziałkowej, eskowej u nas w Esce. Z wami, z nami i dla was. To wszystko w poniedziałek już po godzinie 15. 17 minut teraz mamy do godziny 21. Co byście powiedzieli na Towarzystwo Sombra?

Ten numer zdecydowanie mocno koloruje nam końcówkę tegorocznych wakacji. MJ Deli, Deli Supreme, to jest nowość na naszej playliście w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. 4 minuty i będzie godzina 21, a kolejne hity na czasie na 21 już są przygotowane.

0: promocja.
1: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
2: A Weste uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
3: No i z fajnym gadżetem.
4: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
3: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
2: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Grill

0: kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach. Firma CMC Motors.
3: Witajcie, Wiktoria Kmiecik. Fajnym miejscem na spędzenie wolnego czasu jest Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno. Zobaczycie tam najwspanialsze budowle i dzieła stworzone przez naturę. Czeka tam na Was kino 6D, gdzie duże emocje macie gwarantowane. A jeśli lubicie kosmiczne tematy, to mam dla Was świetną wiadomość. W nocy z 28 na 29 sierpnia Park Rozrywki Fly Sky w Kielcach zamienia się w kosmiczną bazę. Czeka na Was nocna misja. Tory, przeszkód w UV, konkurs kostiumów i wyśmienita zabawa dla dzieci. Start w piątek o 20:30. A na koniec mam dla Was tatyczne info. Przed nami ostatnia, najbardziej gorąca noc tego sezonu w klubie UV. Już w najbliższy piątek parkiet rozpalą Rodrigo Rodriguez, Katrin Lazo oraz gość specjalny Adriano Brizuela. I na to wydarzenie do kieleckiej UV-ki mamy dla Was wejściówki. Piszcie po nie na kielce@małpaeska.pl.
2: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach. Firma CMC Motors. Ulica Łódzka 274.
4: Imprezka. A wiecie, że jutro o tej porze już będziemy mogli powiedzieć: weekend ruszył, jak fajnie. A z drugiej strony to będzie ostatni weekend tych wakacji. A za tydzień o tej porze to już trzeba będzie mieć lekcje odrobione. Dobra, nic nie mówiłem. Rafał Adamczak, dobry wieczór. Muszę Wam to teraz wynagrodzić hitami na czasie. Bardzo proszę, Another Check to You. Taki jest początek. Potem w kolejce Jason Derulo, Oscar Timms, Eminem. I mam nadzieję, że jest to dobra propozycja.

0: Tak.
1: Jak ktoś myślał, że ten zaśpiew Abra, Abra, Kadabra, to wymyślił Eminem, to o, nie, drogie dzieci, nie. To pochodzi z oryginału Steve Miller Band, rok 1982. To wtedy powstał numer Abracadabra, a teraz po prostu fragmenciku i znanej melodii Eminem użył w numerze Houdini, który wam zagrałem w imprezce w Radiu SK, bo gramy hity na czasie, bo za chwilę nówka sztuka Robin Schulz i Watermat Take It Slow, czyli tak naprawdę nowa wersja numeru, który znamy z roku 2014, Bullet. Będzie też Łatwo Ganki i Majko, będzie Sugar Babes, a w najbliższy weekend bawimy się w ramach SK Music Tour i to w dwóch miejscówkach jednocześnie. Pierwsza miejscówka to Starachowice, druga miejscówka to Mielec. I w tej pierwszej, w sobotę, będę z wami ja, Young Iggy i Fukaj. W niedzielę Mati Fuczyło z Kolim, Bryska i Tilaw. Natomiast jeżeli chodzi o Mielec, Kamil Noseli i Kamila Ryciak czekają. W sobotę zagra tam Michał Szczygieł i Grubson, a w niedzielę zespół z Agnieszka Chryniska. I jeżeli to są wasze miejsca,

0: 29 po 21 to jest imprezka w Radiu USK z hitami na czasie. Alan Walker, Ava Max, Fate już za nami. Słuchajcie, Forbes przygotował ranking najpiękniejszych wsi świata. I Europa ten ranking zdominowała. I tak sobie go przeglądam, wygrała jedna z angielskich wsi. No urokliwie to wygląda na zdjęciach, urokliwie. Ale i tak pewnie my, Polacy, możemy się rozmarzyć, że najpiękniejsza jest polska wieś. Bo na pewno wiele osób mieszka na polskiej wsi, wiele osób ma jakieś wspomnienia związane z polską wsią, wiele osób wakacje spędzało na polskiej wsi, a jeszcze jak do tego dorzucimy dźwięk odpalanego bizona.
1: Radio SK. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

Jak ktoś jeszcze ma w sobie 18 minut przed 22 dużo energii, to proszę bardzo, to można było poskakać, można, czemu nie? Dlatego właśnie tak wam gramy w imprezę w Radiu SK, Damiana Dawid i Zombie Lady. Słuchajcie, bo przyszło bardzo dużo pytań nagle, jak powiedziałem, że polska wieś to dla niektórych skojarzenie na przykład z dźwiękiem uruchamianego bizona. Co to jest ten bizon? Takie pytania przyszły, dlaczego ten dźwięk jest taki fajny? Otóż! Szanowni Państwo, jak ktoś nie wie, bo może jeszcze go nie było na świecie, proszę zanotować, że bizon, zgodnie z definicją encyklopedyczną, to jest kombajn rolniczy produkcji polskiej, służący do zbioru zbóż, rzepaku, kukurydzy, słonecznika i innych roślin nasiennych. Był produkowany w Płocku, już nie jest. I tak zupełnie przypadkowo się składa, że mamy tutaj pana Waldka z bizonem i pan Waldek nam zaprezentuje, jak taki bizon brzmiał. Proszę bardzo, proszę, można zrobić głośniej. Panie Waldku! No i co? No to daj mu troszeczkę, daj mu! No i kiedyś tak to właśnie było z tą polską wsią.

W imprezie w Radiu SK White 2115 Palari i Vivi Simon to coś. Słuchajcie, świat chyba trochę zwariował. Wczoraj na Top of the Top pod festiwal Kuba Badach zaśpiewał Last Christmas w świątecznym sweterku. Padał śnieg do tego, choinki się mieniły w scenografii. Tak było. No a 8 września Polsat pokaże Kevina samego w domu. Czyżby były święta w tym roku tak z zaskoczenia i nieco wcześniej? Ale może na tym ta zabawa powinna polegać, że nigdy nie wiemy, kiedy przyjdą święta, byśmy tego całego szaleństwa w centrach handlowych uniknęli, co? Rafał Adamczak, dzięki, dobrej nocy.

0: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors.
1: Wiktoria Kmiecik, cześć! Mam do polecenia kolejną fajną miejscówkę w Kielcach. Jeśli macie ochotę poszaleć za kierownicą, to właśnie w naszym mieście jest do tego fajne miejsce. W E1 czekają na Was go-karty.
2: Mamy go-karty podwójne, czyli tak zwany tandem. Są też go-karty juniorskie, od 135 cm wzrostu. I go-karty seniorskie, tak naprawdę dwa rodzaje, bo mamy i go-karty normalne. Jak ktoś wykręci dobry czas na naszym torze, są też go-karty takie mocniejsze do fajnej zabawy.
1: Zachęcał Rafał Zygan z E1 go-kart w Kielcach. A kolejnym fajnym miejscem jest Telegraf Kielce, z dala od zgiełku miasta, w otoczeniu przyrody, idealne miejsce na towarzyskie spotkania. To miejsce ma naprawdę wiele możliwości na spędzenie miło czasu, także pośmigacie tam na wrotkach, czy pogracie w minigolfa.
0: Sponsorem programu jest dealer Mitsubishi w Kielcach, firma CMC Motors, ulica Łódzka 274.

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: SK Kielce.
1: Mes Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie, proszę.

0: pieniędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: SK Kielce.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął